rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Na zegarze 6 w Radiu Sochacze w Wiadomości. Zapraszam.
1: Nie ma już tak dużych płomieni i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura. Akcja gaśnicza z udziałem strażaków wciąż jednak trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
1: Przez ponad 2 dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody.
3: Słuchasz Wiadomości Radia Sochaczew.
1: Łódzki adwokat od trumny na Kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Paweł K. ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na Kółkach i dlatego jego zdaniem zginęły. Mecenas zatrzymano w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie.
4: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
1: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz 1,5 roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie. Tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Ale podwyżki mogą być, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
5: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
1: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to nadal 3,75%. A skoro o paliwach wspomnieliśmy, litr benzyny 95 maksymalnie ma kosztować dziś 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 17 groszy, to dzisiejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że benzynę i diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Po południu o 13:30 w kancelarii premiera Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do końca miesiąca do Polski ma trafić pierwsza zaliczka, 6,5 miliarda. Środki z programu SAFE mają pójść m.in. na realizację programu Tarcza Wschód i rozwój systemów antydronowych. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy już dziś. Tenisistki zainaugurują dzisiejsze zmagania na korcie centralnym. Przypomnę, że w środę już w pierwszej rundzie z turniejem w Rzymie pożegnali się Magdalena Fręch, Magda Linet i Hubert Hurkacz.
3: Pogoda.
6: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No to zaczynamy od pogody, moi drodzy. A w pogodzie bez zmian. 11 stopni mamy w tym momencie w Sochaczewie. Jeżeli oczekujemy dzisiaj upałów, to możemy być rozczarowani, ale jeżeli tak jest okej, że troszeczkę pokropi, chmury na niebie będą, a maksymalnie 12-13 kresek na plusie, no to będziemy zadowoleni. Nie można być po prostu chciwym i pazernym, a słońce się pojawi, nie martwcie się. 9 stopni w najbliższą noc, no a co przyniesie weekend, bo to jest pewnie największy znak zapytania. I tu mam dobre informacje dla tych wszystkich, którzy wypatrują słońca, dlatego że w sobotę będziemy mieć 15 stopni, a w niedzielę słoneczko i 2 dyszki na termometrze. Jeszcze cieplej będzie w poniedziałek, ale poniedziałek może być burzowy, a w tygodniu od 15 do 20 stopni. W tym przyszłym oczywiście.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Jakaż to wielka przyjemność móc Wam powiedzieć i ogłosić wszem wobec, rzec, że piątek, piąteczek, piątunio, moi drodzy. 4 minuty minęły od godziny 6, 8 dzień maja. Stanisław, Stanisława, Michał, Piotr, Wiktor, Ida, Benedykt, Dionizy i Bonifacy świętują dzisiaj imieniny. Mamy Narodowy Dzień Zwycięstwa w kalendarzu, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Osła, pozdrowienia dla uparciuszków. No i to, co najważniejsze, czyli fajny dzień z konkursami i mnóstwem atrakcji. Tak was wita o poranku Radio Sochaczew właśnie.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: No to startujemy. Bananarama, Damiano, Dawid za momencik The First Time. Łam, The Edge of Heaven też na horyzoncie.

0: 20 minut minęło od 6. Wiktor Dyduła w radiu zahaczował nas kalendarium. W 1254 roku, dokładnie 8 maja, to prawdopodobna data wykonania hymnu Gaudium Mater Polonia jako części niesztornej rymowanego oficjum Wincentego z Kielczy, napisanego na kanonizację Stanisława ze Szczepanowa. W 1808 roku została zawarta umowa między Napoleonem Bonaparte a rządem Królestwa Księstwa Warszawskiego o przyjęciu na żołd francuski 8 tysięcy żołnierzy polskich. W 1912 roku powstała amerykańska wytwórnia filmowa Paramount Pictures. W 1947 za to rotmistrz Witold Pilecki został aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W 1971 odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia hali widowiskowej Spodek w Katowicach, a w 1989 ukazało się pierwsze wydanie Gazety Wyborczej. W 1995 roku zachwycaliśmy się debiutanckim albumem Edyty Górniak pod tytułem Dotyk.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Słuchaczew. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

28 minut minęło od godziny 6, moi drodzy, dzisiaj troszeczkę o życiowych sprawach, o zwracaniu uwagi, o tym, jak to zrobić w kulturalny sposób, aczkolwiek stanowczy, i jaką reakcję powinniśmy wywołać u drugiej strony. Ano, miałem takie sytuacje związane z tym, że przez dwa ostatnie dni dwukrotnie widziałem dzieci i młodzież, które w zabawie rozbijają szkło, rozbijają butelki o chodnik. Psiarze doskonale wiedzą, co człowiek czuje w takim momencie. Spacerowałem sobie, no i trzeba było po prostu zareagować. Jak to zrobić z klasą? Jak to zrobić w takim stylu, żeby ta reakcja była odpowiednia? Jak wytłumaczyć? I czy tłumaczyć? Czy w ogóle podchodzić? Czy może lepiej dać sobie spokój? Bo można się po prostu nadziać zwyczajnie na jakąś złą reakcję. Co robić w takiej sytuacji? O tym dzisiaj na 94,9. Więcej szczegółów przed godziną 7. Natomiast na razie Fancy, Lady of Ice, Sonia Maselik, no i trochę też porozmawiamy sobie na ten temat w mediach społecznościowych.

0: A dla wszystkich miłośników sportu też będziemy mieć troszeczkę zaproszeń i atrakcji, bo nie tylko niedzielny mecz naszych rugbystów, ale i w kolejne weekendy bardzo fajne turnieje i propozycje rywalizacji sportowej, które proponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Będzie sporo atrakcji, o tym wszystkim posłuchacie właśnie u nas na 94.9, ale jedno jest pewne, w kwestii muzyki także możecie na nas liczyć. Shania Twain, Phil, Damian Skoczek, W Lasku Słońca, Teddy Swims, Kombi, Ed Sheeran, to wszystko właśnie na dobry dzień, a mamy piątek, a jak piątek, to można troszeczkę w pracy poprzebierać nogami, można troszeczkę pobujać się, rozejrzeć od lewej do prawej, no i porozmawiać na fajne i poważniejsze tematy, posłuchać muzyki, od tego jesteśmy. Radio Sochaczew pomoże Wam przetrwać i ten dzień.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 15 minut do godziny 7 Teddy Swims w Radiu Sochaczew. Kombi Avignon przed nami, moi drodzy. Pytanie do was, jak zareagowalibyście, gdybyście widzieli akt wandalizmu, gdybyście widzieli tłuczone szkło albo ludzi, którzy tłuką takie szkło na chodniku i rzucają butelkami? Czy reagować, czy podejść i zapytać, czy jakoś zmusić jednak do myślenia, czy może nie warto jednak szukać kłopotów i nie warto reagować w takich sytuacjach i zabierać głosu? Jak byście rozwiązali taką sprawę? 46 863 22 22. Co zrobić z grupą młodzieży, która rozbija butelki dla zabawy? Jak zareagować?
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Czekam na wasze propozycje i będę wdzięczny za wsparcie. Dwukrotnie w ciągu ostatnich 2 dni znalazłem się w takiej sytuacji, no i trzeba było jednak coś powiedzieć, tym bardziej jak człowiek spaceruje z psem i wie, czym takie szkło na chodniku może grozić i czym to się może skończyć. Co byście zrobili? Jestem ciekaw waszych pomysłów, propozycji i tego, jak to ładnie ująć, żeby jednak zareagować.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety.

0: które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z...
1: Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
10: Jest 7 w Radiu Sochaczew. To czas na wiadomości.
11: Zaczynamy od wielkiego pożaru Puszczy Solskiej. Strażacy z Sochaczewa dostali dyspozycję dołączenia do akcji gaśniczej. Bardzo duże zagrożenie pożarowe także na naszym terenie. Kampinoski Park Narodowy wprowadził specjalny zakaz. W tym serwisie mamy też zaproszenie na Dzień Nowego Mieszkańca, jaki w Sochaczewie odbędzie się po raz drugi. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Strażacy z Sochaczewa w ramach kompanii gaśniczej Wisła otrzymali dyspozycję wyjazdu do gaszenia wielkiego pożaru Puszczy Solskiej na terenie powiatu biłgorajskiego. Do akcji gaśniczej skierowano samochód wyposażony w zbiornik o pojemności 7000 litrów, zakupiony kilka miesięcy temu ze środków programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Trzymamy kciuki za powodzenie akcji i bezpieczny powrót strażaków do Sochaczewa.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: I pozostajemy w tej tematyce. W związku z bardzo wysokim trzecim stopniem zagrożenia pożarowego i brakiem perspektyw na intensywne opady deszczu w najbliższym czasie, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego wprowadził czasowy zakaz używania ognia na terenie puszczy. Obowiązuje on do 14 maja, ale może zostać przedłużony. Park pozostaje otwarty dla turystów. Można korzystać z polan, organizować wydarzenia, ale bez grilla, ogniska czy używania kuchenek gazowych. KPN apeluje o stosowanie się do zakazu.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Już w najbliższą sobotę burmistrz miasta Sochaczew zaprasza na Dzień Nowego Mieszkańca. To druga edycja wydarzenia, które w tym roku odbędzie się w Miejskim Żłobku Integracyjnym. Początek świętowania o godzinie 10. W programie tematyczne stoiska, niespodzianki, a także prelekcje gości specjalnych.
12: Będzie pan Paweł Zawitkowski, fizjoterapeuta dziecięcy, specjalizuje się w terapii neurorozwojowej, oddechowej oraz terapii żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci. Będzie także Magdalena Bednarczyk, neurologopeda, certyfikowany doradca laktacyjny oraz Virginia.

0: Narojczyk, psycholog i pedagog terapeuta. Odbędą się 3 prelekcje. Pierwsza to fakty i mity o rozwoju niemowląt i małych dzieci. Ta prelekcja będzie przeprowadzona przez pana Pawła Zawitkowskiego. Będzie także prelekcja pod tytułem problemy w karmieniu piersią, butelką i podczas wprowadzania karmienia stałymi produktami. Oraz trzecia prelekcja to rozwój poznawczy i społeczny małego dziecka. Zawiłe relacje rodzice-dziecko.
1: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. W tym roku rodzice mogą liczyć na to, że w czasie wydarzenia ich dziećmi zajmą się fachowe opiekunki.
0: Tym razem w żłobku jakby będzie strefa wydzielona, czyli będzie strefa do zabawy, a będzie też strefa do prelekcji, więc jeśli rodzice zaufają naszym opiekunkom w żłobku, to będzie można przez chwilę zostawić dziecko i żeby się po prostu pobawiło, albo przyjść mama z tatą i mama albo tata pójdą na prelekcję, a drugi rodzic będzie pilnował.
1: Każdy nowonarodzony mieszkaniec, który weźmie udział w wydarzeniu, zostanie uhonorowany prezentem od burmistrza.
2: Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwa od 3 dni. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
3: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi.
2: Szefowa resortu środowiska i klimatu dodaje, że na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
2: Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje tymczasem w województwie małopolskim. Jeśli susza nadal będzie się utrzymywać, to wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Katarzyna Młynarczyk.
5: Jeśli przez kilka dni wilgotność ściółki wynosić będzie 10%, już teraz sytuacja jest bardzo trudna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Wczoraj mieliśmy pożar 18 hektarów w powiecie proszowickim, olkuskim i w powiecie chrzanowskim na Podhalu.
5: Niestety to człowiek odpowiada za większość pożarów.
6: To my musimy dbać o to bezpieczeństwo, czyli nie palimy papierosów, nie rozniecamy ognisk.
5: Informacje znajdziemy na specjalnych mapach, ale otrzymać powinniśmy też alerty ostrzegawcze.
2: Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty. Według mediów amerykańskie wojska zaatakowały leżące nad cieśniną Ormuz porty używane do eksportu ropy naftowej. To w ramach samoobrony oświadczyło dowództwo centralne USA. Irańskie media państwowe podały, że siły USA zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormuz. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak w stacji ABC News, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące mimo nowej wymiany ognia.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dziś maksymalnie 13 stopni, już teraz mamy ich 11 w Sochaczewie na termometrach. Chmury z nami zostają, 15 stopni w sobotę, 19 w niedzielę i niedziela ma być pogodna, ale poniedziałek już nie. Burzowo ma się zrobić na początku przyszłego tygodnia, a potem temperatury od 15 do 21 stopni.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: The Big L, czyli Roxette w Radiu Sochaczew. 6 po 7 za moment w hicie dnia bohaterka dzisiejszego kalendarium. Szczegóły za moment w Radiu Sochaczew. To jest piątkowy poranek na 94,9.

0: Czas porozmawiać o muzyce, moi drodzy. 11 minut minęło od godziny 7, a w radiu słuchacze w hit dnia. W hicie dnia wracamy wspomnieniami do jednej z najciekawszych płyt i najciekawszych debiutów na polskim rynku muzycznym. 8 maja 1995 roku pojawiła się płyta Dotyk, debiutancka płyta Edyty Górniak z 1995 roku. Na płycie wśród wielu fantastycznych utworów, między innymi Jestem kobietą, Będę śniła, Dotyk oczywiście, Niebo to my, Nie opuszczaj mnie i oczywiście To nie ja. I ten utwór prezentujemy w hicie dnia właśnie dziś.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: To już oczywiście Robin Schulz, natomiast jeszcze wracając do utworu To nie ja, w hicie dnia słyszeliście utwór, który w 1994 roku reprezentował Polskę podczas 39. konkursu właśnie piosenki Eurowizji w Dublinie i zajął drugie miejsce w finale z wynikiem 166 punktów. Czy ten wynik pobija Alicja Szemplińska? Kto wie, a 70. konkurs Eurowizji 12, 14 i 16 maja.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Filmowy klasyk, czyli Ghostbusters. 27 minut minęło od godziny 7. W Radiu Sochaczew za moment m.in. Grzegorz Chyży, później informacje z dróg, a o meczu rugby, na który pewnie i ja czekam, i wy wszyscy czekacie, opowiem wam przed godziną 8. Będzie zaproszenie, natomiast więcej sportowych treści oczywiście po 9 w sporcie lokalnym w Radiu Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Sporo aut w centralnej części Sochaczewa, aleją 600-lecia pojedziecie wolniej, tak jak ulicą Warszawską. Postoicie na światłach właśnie na wysokości alei 600-lecia i Piłsudskiego, także na Staszica i Traugutta, no i sporo aut na Płockiej, na wysokości Łowickiej i Gawłowskiej, gdzie te drogi się łączą. Jeśli chodzi o obwodnicę, najwięcej samochodów w okolicy Ronda Kuznocińskiego, no i w okolicy 50-tki wylotówki w kierunku A2. A2 jedziecie bez utrudnień w kierunku stolicy i w kierunku Łodzi, natomiast sporo aut też na odcinkach łączących Sochaczew i Warszawę. 92 to jest prosta do Błonia, którą jedziecie bez specjalnych utrudnień, ale jest ciasno, po prostu sporo aut wybiera ten kierunek. Wolniej przez Błonię, wolniej przez Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki. 580, wolniej przez Leszno, Bożencin Duży, Stare Babice, Latchorzew, Lubiczów i tutaj wjeżdżacie właśnie na wysokości Bemowa. Także większe miasta pokonacie wolniej, proste odcinki tutaj, droga powinna wam przebiegać bez problemów. Jeśli chcecie informować o sytuacji na drogach, dzwońcie 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Kwadrans do godziny 8, moi drodzy. Nie wiem, jakie ryby łowi się w Bzurze. Nie wiem, czy tam występują karpie, ale wiem, że pod Łowiczem występują, ponieważ mieszkaniec Łowicza popisał się niezłym wynikiem i złowił 20-kilogramowego karpia giganta gdzieś pod Łowiczem. Gdzie dokładnie, tego w artykule nie doczytałem, ale podejrzewam, że z rybakami czy tam wędkarzami jest jak z grzybiarzami, że swoich najlepszych miejscówek to nie sprzedadzą. A swoją drogą trzeba mieć naprawdę niezłą pasję, żeby siedzieć z kijem w wodzie i czekać, aż ryba weźmie. Natomiast podziwiam, patrzę na zdjęcia i naprawdę podejrzewam, że ze 4 wigilie by taki karp obdzielił. Ale z tego, co przeczytałem, z tego, co widziałem, wrócił na wolność, więc podejrzewam, że urośnie i w czyjeś inne sidła i ręce wpadnie, by być rekordowym okazem. Natomiast Filip Ziółkowski z Łowicza z pewnością rozwija swoje pasje. Lat 31, nie wiem, ile lat miał karp, natomiast gratuluję wyniku. 20-kilogramowy karp naprawdę robi wrażenie. Swoją drogą muszę sprawdzić, jakie są w ogóle polskie rekordy. Czy to było blisko, daleko, czy są jeszcze większe ryby?
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Z rzeczy ważnych, które w Radiu Sochaczew mogę sprawdzić, to Komodo jeszcze przed nami dla was. Dermot Kennedy, Kiss Me za moment.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Makaron Lubella wybrane formy 400 gramów 4,49 za kilogram. Sos Łowicz 3 smaki 500 gramów 6,59 za sztukę. Woda niegazowana, kropla Beskidu 1,5 litra złoty 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę.

0: przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oksygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja Twojego piękna.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Tu Sochaczew.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.
12: Minęła 8:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Urząd Miasta Sochaczew ogłosił kolejną gwiazdę WST Festiwalu. To już pewne. W sierpniu w amfiteatrze wystąpi Król Latino. Od tego zaczynamy. Powalczą o pieniądze z powiatowego budżetu obywatelskiego, by poprawić bezpieczeństwo pod szkołą podstawową w Feliksowie. Niezła sztuka z kolejną premierą. Sochaczewski Teatr Amatorski zaprasza na spektakl Sługa Dwóch Panów. Ma być naprawdę zabawnie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Urząd Miasta Sochaczew ogłosił kolejną gwiazdę, która wystąpi na WSC Festiwalu. To znany prawie w całej Polsce Skolim. Król Latino wystąpi w naszym amfiteatrze w niedzielę 23 sierpnia, czyli ostatniego dnia festiwalu. Ujawnione dotychczas gwiazdy wydarzenia to Meduza, Peja, DJ Dex, Kosa oraz Trips.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Szkoła w Feliksowie nieustannie się zmienia. W tym roku placówka ma zyskać boisko i orlik, a w nieco dalszej perspektywie doczekać się rozbudowy. O ile nowe zaplecze jest bardzo ważne, kwestią nadrzędną jest bezpieczeństwo. Jego poprawie może się przysłużyć powiatowy budżet obywatelski.
14: Dzięki wsparciu Urzędu Gminy złożony został wniosek do powiatowego budżetu obywatelskiego pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej w Feliksowie przez montaż sygnalizacji świetlnej z radarem prędkości. Proponowane we wniosku rozwiązanie to system sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych z detekcją prędkości pojazdów i automatycznym włączaniem czerwonego światła przy przekroczeniu prędkości. Szacowany koszt inwestycji to 282 900 zł. Po pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej wniosek podlegać będzie głosowaniu.
13: Mówił podczas ostatniej sesji wójt Dariusz Krupa. Szkoła w Feliksowie znajduje się przy drodze powiatowej. To na niej miałyby zostać zamontowane urządzenia. Czy projekt przejdzie weryfikację pozytywnie, dowiemy się w pierwszej połowie maja.
8: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Teatr Amatorski Sochaczewskiego Centrum Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców na premierę nowej sztuki. Wygląda na to, że najnowszy spektakl odniesie podobny sukces do Zemsty, jaka bawiła widzów kilka tygodni temu. Tym razem zobaczymy sztukę Sługa dwóch panów Karla Goldoniego w reżyserii Sebastiana Stępnia.
11: Jest to sztuka pełna gagów, pełna dowcipnych żartów, pełna sytuacji zaskakujących. Bohaterem jest oczywiście sługa, który się z chytrości swojej chciał służyć dwóm panom. No jak to wyszło, to zobaczymy na scenie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, gwarantujemy, myślę, że bardzo dobrą zabawę. Byłam na próbie, widziałam także mnóstwo śmiechu, który pewnie zostanie na Państwa ustach dość długo po tym wydarzeniu.
13: Mówiła Magdalena Frenaszek-Niewiadomska z SCK. Premiera będzie miała miejsce 16 maja o godzinie 18.18 w SCK w Chodakowie. Obowiązuje rezerwacja miejsc.
15: Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
16: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
16: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
15: Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pomógł deszcz, a spłonęło około 300 hektarów lasu.
18: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
19: W każdym momencie wyjeżdżając my walczymy nie o siebie, tylko o kogoś głównie. No, jesteśmy do tego powołani.
20: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika.
15: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i gaszeniu ewentualnych zarzewi ognia.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bramy miasta, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
21: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
15: Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków do końca października.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 12 stopni w Sochaczewie, ale mamy apetyt na zdecydowanie więcej, chociaż na te wyższe temperatury znów będzie trzeba trochę poczekać. Wiatr do 10 km na godzinę, wieczór na dyszkę, noc na 8 stopni, a w najbliższych dniach temperatury trochę wyższe. Pogodny weekend nas czeka i to jest informacja na plus. 15 stopni w sobotę, ale z chmurami, 20 stopni w niedzielę, ma być pięknie i słonecznie. No i burzowo w poniedziałek do 25 stopni, ale właśnie z taką małą wichurą pogodową. Do tego 15 stopni we wtorek i od 15 w sumie do 20 w dalszej części tygodnia. Później stopniowo trochę cieplej, natomiast weekend, piękny weekend, ładny i o weekend musimy zadbać i poplanować sobie jakieś ciekawe aktywności.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
23: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: 7 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Powiem wam, że sprawdziłem ten rekord i mówiłem wam o 20-kilogramowym karpiu wyłowionym przez mieszkańca Łowicza, ale do rekordu jeszcze trochę. Rekord to niemal 40 kilogramów, a ryba miała 105 centymetrów. Nie wiedziałem, że w ogóle takie wielkie karpie występują. No ale człowiek się uczy całe życie w takim razie. 8 dzień maja z Radiem Sochaczew, Liquido, Narkotik na początek, Shakira, Rihanna za moment. Piątek, piąteczek, piątunio. Tutaj Radio Sochaczew dla was. Radość nie gra.

Kwadrans minął od godziny 8, moi drodzy. Shakira, Rihanna za nami, a przed nami bardzo ważny telefon, który wykonał Tomek Marciniak. Moi drodzy, miasto ogłosiło: Król Latino będzie w Sochaczewie. Będzie koncert, będzie show, będzie w WSC Festiwali kolejna edycja wielkiej miejskiej imprezy koncertowego, właściwie festiwalu trzydniowego. No i jedną z gwiazd będzie oczywiście Król Latino. Ale myśmy musieli sprawdzić, dokładnie potwierdzić u źródła te informacje. W związku z tym za moment usłyszycie to od samego naszego bohatera, którego występu pewnie my się nie możemy doczekać, jak i sochaczewska publiczność, bo jak na początku roku pytałem, którą z gwiazd polskiej sceny muzycznej chcielibyście zobaczyć w Sochaczewie, to nazwisko, ten pseudonim pojawiał się najczęściej. Także już za moment i Tomek Marciniak, i my w Radiu Sochaczew potwierdzimy to oficjalnie. Nigdzie nie odchodźcie.

0: 18 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Wczoraj rzeczy niesamowite działy się w naszej redakcji. Pół dnia Oskar Tomczyk chodził za Tomkiem Marciniakiem i mówił: no zadzwoń do Skolima, potwierdzimy, zadzwoń do Skolima, no weź, no zadzwoń, kawkę ci zrobimy, herbatkę. No i w końcu Tomek Marciniak, nasz radiowy łowca talentów, zadzwonił i teraz oficjalnie możemy wam mówić i wieść niech po Sochaczewie się niesie.
1: Dzień dobry, witam Radio Sochacze.
2: Witamy Cię, Skolim, bardzo serdecznie. Dziś Sochaczewski Ratusz ogłosił Twój koncert na WSC Festiwalu 23 sierpnia. Chciałbym, żebyś zaprosił wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew na Twój występ w Sochaczewie.
1: Panie i panowie, dziewczyny i chłopaki, Sochaczew, bardzo mi bliskie miasto, bo te radio, te oto radio, ta rozgłośnia jako jedna z pierwszych w Polsce mi grała i tutaj redaktor nasz... muzyczny szef, można powiedzieć, Tomasz, bardzo mnie wspierał muzycznie, także pięknie dziękuję. Gdyby nie moje przyjazdy do Radia Sochaczew, może bym w tym miejscu nie był. Pozdrawiam wszystkich od Witkowic po Wisłę, przez cały powiat sochaczewski, żebyście, kochani, byli na tej cudownej imprezie. Skolim dla was zagra i temperaturę, i Palermo, i daj mi jedno słowo. Niewinna kamikadze, wyglądasz idealnie, same największe chciory. Musicie państwo być.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy i czekamy na ciebie.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Absolwencie, dołącz do nas już dziś i studiuj na najciekawszych kierunkach psychologii, pedagogiki i innych w Akademii Nauk Stosowanych w Kutnie. wsgk.com.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama. I got

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Strachy na lachy zawsze w formie. 30 minut minęło od godziny 8. Moi drodzy, co zrobić w sytuacji, gdy widzimy młodych ancymonów kilkunastoletnich, którzy rozbijają szkło na chodniku i butelki tłuką? Co zrobić? Czy podejść? Jak zwrócić uwagę? Co powiedzieć? Jak zagadać? Jak sprawę wyjaśnić? Jedno jest pewne, Kasia napisała, zawsze reagować. Dzieci trzeba wychować, a nie tylko hodować. Dzień dobry i pozdrowienia. Reagować, dodaje Elżbieta. Zawsze reaguje w takiej sytuacji, dodaje Gosia. Czy to na placu zabaw, czy na ulicy, bez względu na konsekwencje. Zaczynam spokojnie, ale jak to się mówi, jak mówi 8-letni syn, z mamą się nie zadziera. I tego się trzymajmy. Ale co powiedzieć? Jak podejść? I jak zacząć taką rozmowę, gdy widzimy kilku ancymonów, którzy dla zabawy rozbijają na chodniku szklane butelki? Jeżeli macie pomysł, co zrobić w takiej sytuacji? Jak stanowczo zwrócić im uwagę? Jak być może ich zawstydzić? Albo zmusić do myślenia? Zaproponujcie rozwiązanie. 46 863 2222.
1: Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Na dzień
0: dobry. Supermodel. Już teraz Maneskin, a za moment sprawdzimy sytuację na drogach w Sochaczewie i okolicy.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No to zapinamy pasy, siadamy głęboko w fotelach, wystawiamy łokieć na zewnątrz i snujemy się wolniutko aleją 600-lecia, bo tutaj ruch spory. Także wolniej pojedziemy warszawską i postoimy na skrzyżowaniach ze światłami. Trojanowska, Kuznocin to także są miejsca, gdzie ten ruch odbywa się troszeczkę wolniej niż normalnie. Drogi wylotowe z Sochaczewa przejezdne, 50 do A2 także, no i sama A2 też bez specjalnych utrudnień i zatorów, dopiero na węźle Konotopa jakieś tam utrudnienia i kłopoty z przejazdem, nieco większy ruch na wysokości Pruszkowa, no i ciasno na 92, także na odcinku między Bożencinem Dużym, właśnie Ołtarzewem i Pruszkowem, także odcinek Błonie-Grodzisk Mazowiecki, lekko przykorkowany, to jest 579, natomiast jeśli chodzi o 580, to tutaj ruch odbywa się płynnie, Leszno może troszeczkę wolniej pokonacie, Bożencin Duży i Stare Babice. W pozostałych miejscach drogi przejezdne, 50 jedziecie w kierunku Wyszogrodu, 577 także do Sannik i tutaj nic po drodze się nie dzieje, więc spokojnych podróży, a jak natraficie na utrudnienia, dzwońcie, informujcie 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź. Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu.
6: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
9: bezpiecznie.
8: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Już w najbliższy weekend od piątku do niedzieli zapraszamy do Sochaczewa na Festiwal Smaku i Tradycji. Plac Kościuszki zamieni się w pełne smaków i atrakcji miasteczko. Degustacje regionalnych przysmaków, warsztaty Zrób to sam, animacje dla dzieci i spotkania z żywymi maskotkami. A wszystko całkowicie bezpłatnie. Festiwal Smaku i Tradycji Sochaczew, Plac Kościuszki, 8-10 maja od 10 do 20. Szczegóły na www.smakiregionów.com.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
16: Reklama.

0: Świetny numer. Belinda Carlis oczywiście w Radiu Sochacze w 10 minut przed 9. Live Light On. Za moment NA zbudujemy dom, czyli nieco folkowo nam się zrobi, ale to tylko po to, byśmy wprowadzili się w dobry nastrój i odliczali do wiadomości, ponieważ w Radiu Sochacze kilka ważnych spraw związanych z naszym serwisem lokalnym, ale i sporo informacji sportowych. Będzie sport po godzinie 9 właśnie później. Pointer Sisters między innymi, Ania Iwanek, Madonna, to wszystko właśnie dla Was na piątek. No i cały czas pytam Was o to, jak zwracać uwagę, gdy ktoś robi coś złego, gdy dzieciaki psocą, gdy dzieciaki coś psują, albo na przykład, nie wiem, tłuką butelki. Sam byłem świadkiem dwóch takich sytuacji. No i tutaj pytanie brzmi, jak zwrócić uwagę, by zrobiło im się głupio, by nie oberwać i nie wpakować się w kłopoty, gdy jest to młodzież albo są starsi. No i czy zawsze reagujemy, czy może właśnie lepiej obejść sytuację szerokim łukiem i udawać, że nic się nie wydarzyło? Jak wy byście rozwiązali taką sytuację? 46 863 22 22.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Makaron Lubella wybrane formy 400 gramów 4,49 za kilogram. Sos Łowicz 3 smaki 500 gramów 6,59 za sztukę. Woda niegazowana kropla Beskidu 1,5 litra złoty 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
8: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców gminy Sochaczew, działający w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę 9 maja od 9 do 12 czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

0: Reklama.
1: Jest 9:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
2: Drift pod marketem w Sochaczewie. Młody kierowca surowo ukarany. To na początek serwisu. Wójt gminy Brochów Piotr Szymański wydał oświadczenie w sprawie aktów wandalizmu. Przed nami druga edycja festiwalu sera i wina w Błoniu. Dwudniowa impreza z degustacjami, atrakcjami muzycznymi i dużą dawką wiedzy. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Młody mieszkaniec Sochaczewa poniósł konsekwencje celowego wprowadzenia pojazdu w poślizg. 19-latek kierujący BMW wyjeżdżał z parkingu jednego z marketów w centrum miasta. Na ulicy Targowej celowo wprowadził pojazd w poślizg podczas skrętu w jedną z bocznych ulic. Mundurowi zatrzymali młodemu kierowcy prawo jazdy, nałożyli na niego mandat karny w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 10 punktów karnych. Podczas kontroli policjanci stwierdzili również niesprawność techniczną tylnych lamp pojazdu. W związku z ujawnioną usterką na kierującego nałożono dodatkowy mandat karny w wysokości 100 zł. Mężczyzna usunął nieprawidłowości na miejscu kontroli. Policja przypomina, że w tym roku weszły w życie nowe przepisy zaostrzające odpowiedzialność kierowców, którzy celowo wprowadzają pojazdy w poślizg.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
2: Wójt Piotr Szymański wydał oświadczenie w sprawie aktów wandalizmu, do jakich dochodzi regularnie na terenie gminnego boiska sportowego w Brochowie. Niszczone są bramki, siatki, infrastruktura obiektu jest wyłamywana, zrywana i dewastowana. Jeśli sytuacja się będzie powtarzać, wójt chce podjąć zdecydowane kroki, wyciągnąć konsekwencje wobec sprawców. Rozważane jest również zamykanie boiska w określonych godzinach. I zmieniamy temat. W najbliższy weekend na Targu Miejskim w Błoniu odbędzie się drugi festiwal sera i wina. Poza stoiskami na przybyłych będą czekać ciekawe pokazy. Część z nich poprowadzi współorganizator wydarzenia Michał Pudlik.
3: O godzinie 14:30 ja zapraszam na otwarcie 40-kilogramowego krążka Parmigiano Reggiano i opowieść o tym niesamowitym serze, jego różnicach z Grana Padano i na pewno trochę przemycę też o włoskich serach. Prócz mnie będzie też opowieść o historii winiarstwa i o winie, będzie opowieść o historii sera i serowarstwa oraz o historii whisky. A cały dzień w tej części takiej merytorycznej domknie gość specjalny, bo też chcemy wprowadzać takie elementy troszkę inne. Będzie to pisarz i aktor Rafał Dajbor, który pisze książki o kultowych filmach z PRL-u, serialach.
2: Na stoiskach nie zabraknie sera z różnych stron świata, w tym z Portugalii, Holandii, Grecji, Francji, Włoch, Austrii, Norwegii, Niemiec, Belgii, Anglii i Polski. Zwieńczeniem pierwszego dnia festiwalu będzie potańcówka, a drugiego koncert grupy Sojka Pęczak Sojka.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Bartek Staniaszek, czas na sport. Już w najbliższą niedzielę hit Ekstraligi Rugby o pierwsze miejsce w grupie mistrzowskiej zagrają Orlen Orkan Sochaczew i Aventa Pogoń Siedlce.
7: Bardzo głęboko wierzę, że to będzie mecz przy komplecie publiczności. Z Pogonią walczymy o pierwsze miejsce na koniec fazy grupowej. Każde starcie z mistrzem Polski, każde zwycięstwo będzie budowało nasze nastroje, pewność siebie drużyny, więc ten mecz, mam nadzieję, będzie meczem o pierwsze miejsce i mam nadzieję, że dzięki kibicom, dzięki wsparciu trybun uda nam się go wygrać.
1: Mówi prezes Orkana Robert Małolepszy. Mecz na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej o 15:00. Za to jutro o 19:00 półfinał Centralnej Ligi Juniorów. Zawodnicy Macieja Misiaka, czyli wychowankowie Akademii Rugby Orlen Orkan Sochaczew, zagrają z Arką Rumia. Przedstawiamy wam Ladies Handball Kozłowianki. Dziewczyny stworzyły drużynę piłki ręcznej i realizują swoją sportową pasję. Jak to się zaczęło?
8: Tak naprawdę zaczęło się 2 lata temu. Obecna pani dyrektor w Kozłowie Biskupim, Urszula Mergner, zorganizowała Dzień Absolwenta i mecz. Dawna sekcja piłki ręcznej, którą trenował Zenon Gromczewski, kontra nauczyciele. Po tym w sumie tak się zaczęło. Stwierdziłyśmy, że co dalej robić? No, trenujemy, ale czy tylko tak dla siebie, czy coś więcej? No i poszło coś więcej.
1: Tłumaczą zawodniczki, jakie mają plany i kto może w Kozłowiankach grać, opowiedziały Daria Szymańska, Paulina Baranowska, Agnieszka Lubarska i Kamila Witkowska. Nasza rozmowa na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie wraz z Rysiami Sochaczew zaprasza na turniej koszykówki. Gramy 16 maja w formule 5x5. Do rywalizacji przystąpi maksymalnie 8 drużyn. Mecze rozegrane zostaną w hali przy Chopina 101 w Chodakowie od 8. Informacje o zgłoszeniach na stronach Mosiru i na tusohaczew.pl w zakładce Sport. Piłka nożna. Orkan liderem płockiej klasy B. W sobotę o 16 mecz z drugą drużyną Zorzy Szczawin Kościelny. Także jutro o 16.30 Gotthard Rybno zagra z rezerwami Chopina Sanniki. Warszawska klasa B. Bzura Chodaków zagra z UKS-em Bożencin w niedzielę o 15. Godzinę później rezerwy Promyka, Orion Cegłów, a o 18 rezerwy Mszczonowianki Piast Feliksów. W piątej lidze Proch Pionki Promyk Nowa Sucha jutro o 16. W płockiej okręgówce Unia Iłów Orzeł Goleszyn w niedzielę o 18. Także jutro o 16 KS Teresin zagra z rezerwami Milanu Milanówek. Ten mecz w ramach warszawskiej klasy A.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Przeczytałem, że na świętego Stanisława rośnie koniom trawa, więc tego się trzymajmy. Niech to będzie dobry, pożywny dla was dzień. 8:55, Pointer Sisters, I'm so excited. Za moment sprawdzimy, co słychać na Mazowszu. Będzie też Madonna i będzie też rozmowa z gościem dnia.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Trwa podpisywanie umów w ramach programów wsparcia. Posłuchamy śpiewu ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. A na koniec zachęcimy do skorzystania z funduszowego maja. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: To jest pracowity czas dla samorządowców. W regionie trwa podpisywanie umów na realizację inwestycji w ramach programów wsparcia. Lokalne wspólnoty dostały już dotacje m.in. na realizację projektów w sołectwach i na budowę miejsc służących integracji mieszkańców. Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Taki program aktywizacji sołectw, czyli Mazowsze dla sołectw, to są małe granty 15-tysięczne, ale sołectwa mogą składać się na przykład w kilka dla realizacji jakichś projektów, wymiana oświetlenia energooszczędna albo budowa jakichś obiektów sportowych, czy placów zabaw, czy miejsc integracji. Drugi rodzaj projektów to są centra integracji społecznej.
1: Beneficjenci podkreślają, że bez dotacji z samorządu województwa nie udałoby się zrealizować wielu inwestycji.
3: Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzeg. Pieniądze idą na wiaty przystankowe dla naszych kilku miejscowości.
4: Piotr Kosiorek, wójt gminy Goworowo. Kwota pozyskanych środków to jest 275 tysięcy. Największa jakby część tej kwoty, czyli ponad 220 tysięcy, przeznaczona jest na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Gierwaty.
1: W tym roku samorząd województwa mazowieckiego realizuje ponad 20 programów wsparcia.
0: Unia pomaga.
1: Prawie 2 miliony złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza na ochronę zagrożonych gatunków ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. Między innymi na terenach powiatów kozienickiego i garwolińskiego oraz w Warszawie. Unijne wsparcie pozwoli między innymi na zakup łodzi i specjalistycznego sprzętu. Prace badawcze będzie prowadzić Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
5: Anna Brzeziska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. To ważne też przedsięwzięcie. To jest edukacja, nauka, rozwój. Tutaj będą ratowane gatunki zagrożone ptactwa. Ten ekosystem, dbamy o niego wszyscy, ale oczywiście musimy dbać o te gatunki zwierząt, które no niestety przez drapieżników są, no niestety, ale zjadane. Bardzo fajny pomysł.
6: Profesor Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Projekt jest z jednej strony naukowy, ale z drugiej strony jest aplikacyjny, dlatego też od początku powiedziałem aktywna ochrona gatunkowa, czyli chodzi o to, żeby cały rejon i w ogóle Polska mogła korzystać po prostu z dobrostanu przyrody. W związku z tym ten projekt nie ma tylko waloru naukowego, ale również taki aplikacyjny, wdrożeniowy. Najzwyczajniej chodzi o to, aby chronić florę i faunę Polski.
1: Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup kontenera do przechowywania ciężkiego i wielkogabarytowego sprzętu, który jest codziennie wykorzystywany do pracy na rzece.
0: Warto wiedzieć.
1: Młodzieżowe Rady z Warszawy z dofinansowaniem. 14 warszawskich dzielnic otrzyma łącznie ponad 280 tysięcy złotych na działalność młodzieżowych rad. To ważne wsparcie dla uczniów, którzy chcą działać w samorządzie, mówi marszałek Adam Struzik.
2: No i cóż, życzymy młodemu pokoleniu, żeby chciało im się chcieć, żeby oni funkcjonowali w tej przestrzeni publicznej i przez to nabierali wiedzy, pewnej ogłady samorządowej, umiejętności przekonywania do swoich racji. No jednym słowem, życia, aktywnego życia społecznego.
1: Młodzi beneficjenci przyznają, że dodatkowe środki pozwolą na realizację wielu ważnych projektów.
7: Aleksandra Kurban-Galijew, przewodnicząca Młodzieży Rady Dzielnicy Wola. Nasz projekt zakłada forum edukacyjne, na którym będziemy skupiać się zgłaszane problemy młodzieży w systemie edukacji i chcemy w ten sposób stworzyć taki dialog między władzami decyzyjnymi, a właśnie młodzieżą.
8: Bartosz Sasinowski, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Organizujemy przede wszystkim bardzo dużo wydarzeń, skupiamy się na wydarzeniach sportowych skierowanych do młodzieży. Działamy również z innymi młodzieżowymi radami.
1: O środki z programu Mazowsze dla Młodzieży mogły ubiegać się gminy, powiaty i dzielnice Warszawy. W tym roku Sejmik Mazowsza wesprze łącznie 130 projektów na kwotę blisko 3 milionów złotych.
0: Mazowsze inwestuje.
1: Samorząd Mazowsza przekaże powiatowi sokołowskiemu ponad 7 milionów złotych na scalenie gruntów w gminie Sterdeń. To ważna inwestycja, która ułatwi pracę rolnikom, pozwoli zmniejszyć rozdrobnienie działek i skróci czas dojazdu do pól. mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
9: Kolejne środki trafiają do powiatu sokołowskiego. Bardzo ważne, bo środki dotyczące scaleń. Pamiętajmy o tym, że to są środki, które są w 100% finansowane ze środków unijnych. Ponad 7 200 000 zł.
1: Scalanie gruntów to przede wszystkim pomoc rolnikom, dodaje starosta sokołowski Adam Góral.
3: Poprawią się warunki do gospodarowania. Działki będą większe, działki będą łatwiejsze w uprawie i lepsze w gospodarowaniu.
1: Dotacja dla powiatu sokołowskiego została udzielona w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
0: Co w naszym regionie?
1: Trwa Funduszowy Maj. To wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, promujące projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych, które od lat rozwijają Mazowsze. Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z licznych atrakcji takich instytucji jak Centra Nauki czy Filharmonie. Do akcji przyłączają się również Koleje Mazowieckie, mówi rzeczniczka spółki Donata Nowakowska.
10: Organizujemy zwiedzanie największej sekcji napraw i eksploatacji taboru, która znajduje się na warszawskim Grochowie. Tam na uczestników będą czekały liczne atrakcje, w tym między innymi szkolenie na nowoczesnym symulatorze jazdy pojazdu kolejowego ER-160.
1: Zwiedzanie odbędzie się 22 maja. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz zapisów dostępne są na stronie mazowieckie.com.pl.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Radio Sochaczew. Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
14: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
15: Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj poseł dr Adam Orliński. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
15: Zaczniemy od bardzo dobrych informacji, takich ostatnich, które napłynęły tutaj do Sochaczewa. Ministerstwo Kultury przekaże aż 250 tysięcy złotych na renowację historycznego sztandaru odnalezionego pod Iłowem, sztandaru 68. Pułku Piechoty. Udało się.
16: Szanowni Państwo, to naprawdę ogromny powód do radości, bo warto zauważyć, że rzeczywiście wiele osób dobrej woli było zaangażowanych w ten proces. Ja również, nawet rozmawiając z burmistrzem miasta, wspólnie z tymi osobami, które były zaangażowane, z osobami, które ten sztandar tak naprawdę odkryły, znalazły, no to sztandar niezwykle zabytkowy, jeden z najbardziej, można powiedzieć, takich historycznie docenianych elementów, który został odnaleziony odnaleziony. Odnaleziony tutaj na ziemi sochaczewskiej pod Iłowem przez grupę odkrywców, miłośników historii. No to pokazuje jego jakby no, niezwykłą ważność dla naszej historii, dla naszej tożsamości, dla nas wszystkich. Bardzo się cieszę, że udało się mi to w ostatnim tygodniu wspólnie z panią wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która za to odpowiada, Bożenką Żelazowską, ogłosiliśmy. Naprawdę wielokrotnie tutaj o te środki zabiegaliśmy. Nie udało się przy dwóch pierwszych podejściach, ale liczy się efekt końcowy. To jest zawsze najważniejsze, żeby być skutecznym na tym ostatnim odcinku. Udało się 250 tysięcy złotych dofinansowania na renowację tego sztandaru. Tutaj też ważna inicjatywa, bo i miasto Września, i miasto Sochaczew, ale także mieszkańcy stworzyli tak naprawdę taką zrzutkę na ten sztandar. Ja również byłem zaszczycony, że mogłem w tej zrzutce uczestniczyć, że mogłem wpłacić na ten sztandar pieniążki, bo to pokazuje, że ludzi dobrej woli, dobrego serca jest naprawdę sporo i udaje się różnego rodzaju tego typu właśnie akcje, zbiórki też z sukcesem zakończyć. Bardzo się cieszę, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tutaj ze strony rządu polskiego, 250 tysięcy złotych. To pokrywa tą kwotę, o którą było wnioskowane. Mam nadzieję, że ten sztandar jako symbol pewnej jedności naszej historii, sztandar to zawsze taki element łączący, no będzie pięknie, można powiedzieć, odrestaurowany, będzie przywrócony do swojego blasku. Ta renowacja ma potrwać około 2 lat, z tego co wstępnie mi jest wiadome, więc mam nadzieję, że będzie to naprawdę niezwykłe, cenne znalezisko, które odzyska swój blask.
15: A przede wszystkim przetrwa, bo
16: groziło mu zniszczenie i po prostu no, byłby ogromny problem, bo rzeczywiście te środki na taką renowację sztandaru, i tu też często w dyskusjach, i to należy podkreślić, mieszkańcy mówią, no tak, nowy sztandar to jest gdzieś kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, a tutaj takie koszty. No tak, bo ten sztandar musi być przez 2 lata odpowiednio konserwowany, odpowiednio jakby przywracany do tego swojego blasku, i to są ogromne koszty.
15: Przechodzimy do kolejnego wątku. Tu też bardzo dobre informacje. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg popłyną pieniądze na 2 drogi na terenie gmin naszego powiatu.
16: Szanowni Państwo, rzeczywiście rządowy program rozwoju dróg jest programem, który cieszy się dużym zainteresowaniem samorządowców. Także w ramach mojej komisji sejmowej, Komisji Finansów Publicznych, zwiększyliśmy środki na ten program i one są dostępne. I także w ostatnim miesiącu, w kwietniu 2026 roku i gmina Nowa Sucha z panem wójtem Maciejem Mońką i gmina Młodzieszyn z panią wójt Moniką Pietrzyk uczestniczyli u pana wojewody w podpisaniu uroczystych umów na dofinansowanie. Gmina Nowa Sucha otrzyma na odcinek w Kozłowie około 650 tysięcy złotych dofinansowania. Gmina Młodzieszyn około 280 tysięcy złotych dofinansowania na ulicę Polną w Młodzieszynie, więc blisko 1 000 000 złotych dofinansowania popłynie tutaj na ziemię sochaczewską z tego programu. Warto zauważyć, że też realizowany jest już odcinek drogowy Żarów-Rybno, który miał i wsparcie samorządu województwa w dofinansowaniu i środków rządowych, i teraz w ostatnim czasie ten końcowy etap również z tego programu rządowego, ponad 6 milionów złotych dofinansowania. To pokazuje, że dbamy o te inwestycje, że rozwijamy, staramy się o te środki u pana marszałka Adama Strudzika, staramy się u pana ministra Dariusza Klimczaka, u pana wojewody Frankowskiego, i rzeczywiście mogę powiedzieć, że taka bardzo dobra współpraca z tymi samorządami lokalnymi owocuje tym, że konkretne odcinki drogowe są modernizowane. Także tutaj słowa podziękowania dla spółki Port Polska, dawniej Centralny Port Komunikacyjny, który również w wielu tych kwestiach wspomaga nasze miejscowości, nasze drogi gminne, drogi powiatowe, i rzeczywiście pokazuje, że też z tych środków można korzystać, więc to wsparcie rządowe jest, można powiedzieć, bardzo szerokie, ale także mam nadzieję, że wiele tych inwestycji, które planujemy, będzie dalej mogło być realizowanych dzięki temu. No, ogromne też inwestycje, jak rozbudowa autostrady, gdzie tutaj ta autostrada od nas z Wiskitek w kierunku Warszawy też będzie modernizowana na 3 pasy, już jesteśmy po przetargu. To też pokazuje, że oprócz wsparcia dróg lokalnych i tych 120 milionów złotych, które w ostatnim tygodniu zostały podpisane, no te środki także z punktu widzenia centralnego, rządowego idą na autostrady, na obwodnice.
15: Musimy troszkę przyspieszyć, teraz trochę wyższej polityki. Parę słów na temat ostatniej zapowiedzi, że rząd polski wystąpi formalnie przeciwko umowie Mercosur.
16: Szanowni Państwo, a przede wszystkim drodzy rolnicy, my zawsze jako Polskie Stronnictwo Ludowe, i to muszę powiedzieć wyraźnie, bo jestem posłem tego ugrupowania, trzymamy stronę rolników, staramy się zawsze zrozumieć ich punkt widzenia. Głosowaliśmy w styczniu wspólnie z innymi państwami, jak Francja, jak Irlandia, jak Austria, przeciwko tej umowie, i to można sprawdzić, to są dane, które łatwo się sprawdza w internecie. Polska głosowała przeciwko, polski rząd przejął uchwałę przeciwko umowie Mercosur, podjął konkretne działania, ale teraz także jest to, czego oczekiwali rolnicy. Ja na wielu spotkaniach i zebraniach, czy to w jednostkach OSP, czy na zebraniach sołeckich, czy grup producentów, bo także wiemy o tym doskonale, jakie jest zapotrzebowanie, była prośba i apel od polskich rolników, przede wszystkim od tych gospodarstw rodzinnych, żeby protestować i żeby rząd polski oficjalnie przyjął stanowisko, że protestuje, i tak się stało. W środę Rada Ministrów przyjęła oficjalnie stanowisko polskiego rządu, że zgłaszamy sprzeciw wobec umowy Mercosur. Ten sprzeciw zostanie skierowany do Trybunału Sprawiedliwości. Wcześniej także taki sprzeciw 10 głosami udało się przegłosować w Parlamencie Europejskim na wniosek dwóch europosłów, Adama Jarubasa i Krzysztofa Hetmana. To wszystko można sprawdzić, te informacje są dostępne. Polski rząd tutaj wspiera rolników w tej walce i oficjalnie wystąpimy przeciwko tej umowie. Mamy czas do 20 któregoś maja. Podjęta została decyzja, występujemy przeciwko tej umowie.
15: I już na zakończenie warto wspomnieć o tym, że wspiera pan lokalne imprezy i wydarzenia, i to czynnie, zostając wręcz strategicznymi partnerami, tak jest w przypadku Motoserca, też koncertu
16: polskiego. Bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, z ogromnym sercem, którzy do mnie, do biura poselskiego w Sochaczewie na ulicy Płockiej się zgłaszają. Podejmujemy wiele wyzwań i działań. Ogromne wyzwanie Motoserce. Dziękuję wszystkim przyjaciołom, partnerom. Mam zaszczyt być partnerem strategicznym wspólnie z panem marszałkiem Adamem Struzikiem tego wydarzenia dla dzieciaków, dla wspólnego dobra, dla ratowania życia i zdrowia, ale to także różnego rodzaju wydarzenia, jak koncert papieski, który także w najbliższym czasie będzie w gminie Nowa Sucha, w który też jestem zaangażowany, wspieram, pomagam, więc to pokazuje, że nie tylko ta aktywność ustawodawcza, która jest głównym zadaniem posła, ale również wspieranie wielu inicjatyw, działanie, współpraca z mieszkańcami, i do tego też gorąco zachęcam, zapraszamy, nasze biuro poselskie jest zawsze otwarte.
15: Poza tym, że jest pan posłem, jest pan też druhem strażakiem, nie możemy nie skończyć inaczej niż życzeniami dla strażaków, którzy mają sporo wyzwań ostatnio.
16: Dokładnie tak, 4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka, gdzie niegdzie to obchody się już odbyły. Z głębi serca dla wszystkich druhen i druhów najlepsze życzenia, przede wszystkim dużo satysfakcji z wykonywania jej pracy, a przede wszystkim także bezpieczeństwa. Dbajcie też o swoje zdrowie, bo ratując życie i zdrowie drugiego człowieka, trzeba też pamiętać o sobie, i dziękujemy wam za to wszystko, co robicie dla nas, a widzimy to doskonale teraz przy tych pożarach, gdzie 500 hektarów lasów płonie pod Biłgorajem, jak potrzebni, jak zaangażowani są wszyscy strażacy, jak ten sprzęt nowoczesny, który udaje się wymieniać i który trafia tutaj do naszych jednostek, jak on jest potrzebny.
15: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Poseł Adam Orliński był dzisiaj z nami.
16: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
17: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: 24 minuty do godziny 10 w studiu Radia Sochaczew poseł Maciej Małecki przelotem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie prosto z Warszawy i do obowiązków sochaczewskich, ale z małym przystankiem w Radiu Sochaczew.
0: Bardzo się cieszę z tego przystanku, ponieważ mamy dwa bardzo ciekawe wątki, o których pan poseł chciał powiedzieć. Znaczy pierwszy wątek bardzo istotny, związany z turniejem dzikich drużyn. Jak wygląda sytuacja, jak tam zgłoszenia, no i co z terminami? Czy tutaj w tej kwestii coś nam się zmieniło?
1: Tak jak już na falach Radia Sochaczew informowałem, zapisy do 21 maja, turniej gramy 30 maja na boiskach przy ulicy Warszawskiej i no, zostały nam niecałe 2 tygodnie zapisów, a ja zachęcam do tego, żeby jak najszybciej zebrać drużynę, dopełnić formalności, a zapisy są w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie w pokoju 110, no, szczególnie w kategorii Open, bo tu już naprawdę zostało bardzo mało miejsc, żeby później nie było smutku, że ktoś przyszedł i jest tą drużyną 17, 18 i niestety nie łapie się do puli. 16 drużyn w każdej kategorii wiekowej. W Open już jesteśmy na styku, a przypominam, że gramy też w kategoriach Skrzat, Orlik, Junior i jeśli zgłoszą się panie, to będzie kategoria kobiet. Turniej 30 maja na obiektach przy ulicy Warszawskiej. Zapisy do 21 maja w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Przypominam o tych zapisach. Gramy 6 osób na boisku, w tym bramkarz, zmiany lotne jak w hokeju, 10 zawodników można zgłosić. Nieletnich zgłaszają oczywiście rodzice lub opiekunowie. Patronem medialnym jest Radio Sochaczew.
0: Turniejem do tego odliczamy, bo tutaj też zawodników będziemy liczyć w grubych setkach, bo to jest naprawdę cały dzień święto piłki nożnej. Ale muszę też zapytać o niedzielę. Niedzielne święto, czy w wirze obowiązków niedziela będzie spokojniejsza, czy wręcz przeciwnie, pełna emocji i czy widzimy się oczywiście na naszym stadionie miejskim przy ulicy Warszawskiej?
1: Ja już od dawna żyję meczem Orkana Sochaczew rugbistów naszych z Pogonią Siedlce w niedzielę o 15 i zapraszam wszystkich. Trzeba pomóc naszym chłopcom. Nasi rugbiści grają o Mistrzostwo Polski. Pogoń Siedlce jest naprawdę mocną drużyną, ale niedawno widziałem się z naszymi zawodnikami. Oni są pełni mocy, pełni werwy do tego, żeby pokonać Siedlce. A jeśli kibice zrobią dobrą atmosferę na trybunach, jeśli możemy ponieść naszych zawodników dopingiem do zwycięstwa nad Siedlcami. Ja się wybieram oczywiście o 15 na stadion przy Warszawskim.
0: Tutaj mamy jeszcze ważną sprawę związaną z tym, o co toczy się gra, bo gra mistrz z wicemistrzem i grają o pierwsze miejsce, potem dobre rozstawienie w półfinałach, rewanże, meczów o stawkę więcej, to chyba też atrakcyjna formuła dla kibiców.
1: Zdecydowanie. Ekstraliga w tym roku jest dużo bardziej ciekawsza i jest mniej meczów, tych bez stawki, kiedy przyjeżdża jakaś drużyna do Sochaczewa, nasi rugbiści wygrywają 80 punktami. Takich meczów jest mniej, za to jest więcej meczów z tymi najtrudniejszymi rywalami. I dlaczego właśnie, jak pan redaktor powiedział, dlaczego ten mecz z Pogonią Siedlce jest tak ważny? Jeśli zwyciężymy w meczu z Siedlcami, to awansujemy na pierwsze miejsce w tabeli i wtedy w półfinale o wejście do tego ścisłego finału gramy z czwartą drużyną, która, no nie ukrywajmy, będzie słabsza niż ta pierwsza trójka. Jeżeli nam by się nie udało wygrać, no to wtedy trafiamy w półfinale na ogniwo Sopot, które jest mocne, ale absolutnie w zasięgu naszych rugbistów. Gdyby sędzia lepiej widział w Sopocie, to Orkan by wrócił z punktami. Już nie mówię o tym niezwykle brutalnym faulu Piotra Zeszutka na Dawidzie Plichta, na naszym kapitanie. To jest coś niebywałego, co zrobił pan Zeszutek. Jeśli ktoś pracuje z młodzieżą, nie powinien do takich fauli się dopuszczać. Dobrze, że Dawidowi Plichta nic się nie stało, ale ta sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Tym bardziej zachęcam, żeby być w niedzielę 10 maja przy ulicy Warszawskiej i ile biletów da się sprzedać, tyle będą mogli sprzedać działacze Orkana Sochaczew, a my gorącym dopingiem do zdarcia gardeł będziemy nieśli ich do zwycięstwa.
0: Ja też nie mam nic przeciwko, żeby Pogoń z Ogniwem sobie półfinał jeden spędziły razem. Orkan poczeka na drużynę z miejsca numer 4. Natomiast tych meczów, tak jak pan poseł powiedział, jest więcej, będzie co oglądać. O wynik nie pytam, ale zapytam o przebieg. Czy będzie stykowo, czy będzie dużo walki i czy nasi z przodu?
1: to jest naprawdę mecz, gdzie będą decydowały i umiejętności. Mobilizacja będzie po obu stronach, ale też drobne błędy, która drużyna mniej popełni, ta może wygrać. Natomiast Orkan pokazuje wielki charakter. Wielki charakter. To ręce składały się do oklasków, jak patrzyliśmy na grę w Sopocie. Pamiętam to zwycięstwo z rundy jesiennej, gdy z faworyzowanymi Siedlcami, tam w Siedlcach, wygraliśmy po kopnięciu karnego w ostatniej minucie i wierzę głęboko, że w niedzielę podopieczni Macieja Brażuka wyjdą niesamowicie zmobilizowani, skoncentrowani i pokonają Pogoń Siedlce, bo my mamy naprawdę fantastycznych chłopaków w naszej drużynie rugby.
0: Nie ma lepszego zaproszenia. Widzimy się w takim razie w niedzielę przy ulicy Warszawskiej. Bardzo dziękuję.
1: Trzymamy kciuki za rugbistów.
0: Spokojnego dnia i bardzo dziękuję za odwiedziny.
1: Dzięki, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Tu Sochaczew.pl.
8: Już w najbliższy weekend od piątku do niedzieli zapraszamy do Sochaczewa na Festiwal Smaku i Tradycji. Plac Kościuszki zamieni się w pełne smaków i atrakcji miasteczko. Degustacje regionalnych przysmaków, warsztaty Zrób to sam, animacje dla dzieci i spotkania z żywymi maskotkami. A wszystko całkowicie bezpłatnie. Festiwal Smaku i Tradycji Sochaczew, Plac Kościuszki, 8-10 maja od 10 do 20. Szczegóły na www.smakiregionów.com. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik@sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

No i w radiu Sochaczew oczywiście Kuba i Kuba, moi drodzy. Taki to oto dzień, że się dużo dzieje, są niespodzianki, są informacje, są goście, bo radio żyje. A to wszystko dla was, żebyście mieli te informacje z pierwszej ręki. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, to przed godziną 10:00. Po 10:00 kolejne punkty naszego programu, coś polecimy pysznego do zjedzenia i posłuchamy waszych rekomendacji związanych z sytuacją, która mnie spotkała. Czyli co zrobić, gdy dzieciaki psocą, gdy dzieciaki są dzieciakami z jednej strony, a z drugiej no musimy reagować, gdy na przykład szkło wala się po ulicach i zabawa gdzieś tam wymyka się spod kontroli. Co zrobić w takiej sytuacji, jak mądrze zwrócić uwagę, co powiedzieć, by to zostało na dłużej w tych młodych, małych głowach. Za moment o 10:00 wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Makaron Lubella wybrane formy 400 gramów 4,49 za kilogram. Sos Łowicz 3 smaki 500 gramów 6,59 za sztukę. Woda niegazowana, kropla Beskidu 1,5 litra złoty 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
7: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr! W mrówce to wszystko mam!
8: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
11: Radio Sochaczew.

0: Na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
5: Jest 10:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Poszukiwany listem kończym łódzki prawnik Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, został zatrzymany w mieszkaniu pod Chrubieszowem, w którym się ukrywał. Mężczyzna nie stawił się wcześniej do zakładu karnego. Miał tam odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania, mówi Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
7: Funkcjonariusze wytypowali konkretny adres. To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób, osadzeniem w placówce penitencjarnej.
6: Do wypadku doszło prawie 5 lat temu na drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany przez strażaków. Teraz trwa dogaszanie, które może zająć jeszcze kilka, a nawet kilkanaście dni. Z ogniem strażacy walczyli 3 dni.
8: Staramy się bezpiecznie wykonywać, precyzyjnie koordynując wszystkie nasze zadania. Mamy dużą sprawność. Te załogi, które wykonują moi koledzy, naprawdę robią to bardzo szybko. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzenił.
6: A spłonęło około 300 hektarów lasu. Może pojawić się więcej przypadków hantawirusa, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po tym, jak choroba pojawiła się wśród pasażerów statku wycieczkowego. Trójka z nich zmarła. Organizacja spodziewa się jednak, że epidemia będzie miała ograniczony zasięg, jeśli zostaną zachowane środki ostrożności. Na tę chwilę liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
9: So far,
10: jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
6: WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z gryzoniami. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
11: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain i Arsenal w finale Ligi Mistrzów, Freiburg i Aston Villa w finale Ligi Europy i Crystal Palace i Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Tak będą wyglądać decydujące starcia o europejskie puchary. Freiburg wygrał z Bragą 3-1, Aston Villa z Mattim Cashem w składzie pokonała Nottingham Forest 4-0. Z kolei Crystal Palace wygrał z Shakhtarem Donieck 2-1, a Rayo Vallecano po raz drugi pokonało Strasbourg 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie tę zmianę będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy sportowców z Rosji, mówi szefowa MKOL-u Kirsty Coventry.
13: Neutrality and our remit is sport.
12: Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Wyraźnie zaznaczyliśmy, że chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony i zawsze cieszył się nienaganną opinią. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich. Jadący Toyotą Szwedzką Szwed Oliver Solberg prowadzi po pierwszym dniu rajdu Portugalii szóstej rundy Mistrzostw Świata. O ponad 3 sekundy wyprzedza Francuza Adriana Formo, jadącego Hyundaiem, i o ponad 7 kolejnego kierowcy z Francji Sebastiana Ogiera z zespołu Toyoty. Lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Elfyn Evans jest piąty. Dziś kolejne odcinki specjalne, a koniec rajdu w niedzielę. Holenderka Misha Bredewolt wygrała piąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się druga na mecie w Astordze Belgijka Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki, czwarta była Agnieszka Skalniak-Sójka, a ósma Katarzyna Niewiadoma, która jest także ósma w generalce.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
11: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: 5:10, piątek, piąteczek, piątunio w Radiu Sochaczew. Moi drodzy, chciałem iść sobie zrobić kawę, ale nie wiem, czy do kuchni powinienem wchodzić, bo wiem, że tam Oskar z Łukaszem siedzą i usłyszałem takie zdanie: później pokażesz mi, jak ty to robisz. I chyba zostanę w studiu z wami. Phil Collins na początek, Dawid Kwiatkowski za moment. Takie rzeczy w Radiu Sochaczew. A tu jeszcze południa nie ma.

0: 20 minut minęło od godziny 19, od godziny 10, moi drodzy, 19 minut minęło od godziny 10, tak jest, zgadza się. Musimy się przyjrzeć też tym wszystkim, którzy podchodzą do poważnych egzaminów, dlatego że życie to nie jest bułka z masłem. Jak mawiają pięciolatkowie, nikt szynki jeść nie musi, ale swoje trzeba przeżyć i przez swoje trzeba przejść. Czasami są egzaminy, czasami się zdarzają innego rodzaju rzeczy, które no, wzbudzają większe emocje, nieco stresu i przez to wszystko trzeba się hartować od małego. No i ósmoklasiści też swoje przejść muszą. O tym na pewno usłyszycie w tej godzinie, a do tego polecimy coś pysznego do zjedzenia. Tylko nie sugerujemy, żeby absolutnie jakieś stresy zajadać, bo to potem nic dobrego z tego nie będzie, a i sezon plażowy coraz bliżej.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Piątello i falafello tradycyjnie już, czyli Pasza Kebab Wójtówka 2D, kotlet wegetariański, suróweczka, pomidor, ogórek, cebula, chleb pita lub bułka do wyboru i oczywiście sosy w zestawie, także napój. Życzę Wam smacznego i poszukujcie w Radiu Sochaczew także kulinarnych inspiracji.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
3: Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
6: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
7: Już w najbliższy weekend od piątku do niedzieli zapraszamy do Sochaczewa na Festiwal Smaku i Tradycji. Plac Kościuszki zamieni się w pełne smaków i atrakcji miasteczko. Degustacje regionalnych przysmaków, warsztaty Zrób to sam, animacje dla dzieci i spotkania z żywymi maskotkami. A wszystko całkowicie bezpłatnie. Festiwal Smaku i Tradycji Sochaczew, Plac Kościuszki, 8-10 maja od 10 do 20. Szczegóły na www.smakiregionów.com.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: No to szybciutka nowość. 14 minut do 11 i mrozu nie ma miejsca jak dom. U nas w Radiu Sochaczew. Za moment Lionel Richie o godzinie 11 wiadomości.

Nie ma miejsca jak dom, to oczywiście Nowy Mrozów, Radio Sochacze w 10 minut do godziny 11. Słuchajcie, rozmawialiśmy o egzaminach ósmoklasistów, a to już za moment. 11 maja w poniedziałek język polski, we wtorek 12 maja matematyka, a 13 maja język obcy nowożytny. 90 minut pisania, trochę stresu i takie poważne rzeczy ósmoklasistom fundować. Kto to słyszał, kto to widział?

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Makaron Lubella wybrane formy 400 gramów 4,49 za kilogram. Sos Łowicz 3 smaki 500 gramów 6,59 za sztukę. Woda niegazowana, kropla Beskidu 1,5 litra złoty 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
7: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
8: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Tu Sochaczew.pl.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
12: A teraz punktualnie o 11:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Rodzina to wszechświat dziecka, to tytuł dzisiejszej konferencji edukacyjnej organizowanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Sochaczewie. Byliśmy na miejscu z mikrofonem. W tym serwisie zapraszamy na piknik charytatywny do Iłowa, celem wsparcia młodej mieszkanki gminy. Będzie też zaproszenie na tydzień bibliotek w Rybnie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już po raz piąty poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Sochaczewie zaprosiła nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz rodziców na konferencję edukacyjną, której hasło brzmi Rodzina to wszechświat dziecka. W kinie Odeon tematyczne prelekcje. O jedną z nich zadbało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
14: My będziemy mówiły o czymś, co jest najważniejsze chyba dzisiejszego dnia i podczas tej konferencji będziemy mówić o rodzinie. O rodzinie, która boryka się też z kryzysami. Myślę, że warto zostać do końca, żeby się dowiedzieć, jak się z tymi kryzysami boryka i jak to się skończy też, nie?
15: Będziemy też mówić o rodzinie nie tylko biologicznej, ale też rodzinie zastępczej, która jest taką przystanią dla dziecka w sytuacji właśnie kryzysu rodziny biologicznej.
13: Mówiły Ewa Kajetaniak oraz Martyna Wojciechowska z PCPR-u.

0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
1: W najbliższą niedzielę w Parku Stulecia w Iłowie odbędzie się wyjątkowy piknik połączony ze zbiórką dla Lenki, dziewczynki z Henrykowa chorej na złośliwy nowotwór kości. Będą dmuchańce, animacje, muzyka, grill i wielu gości.
2: Tak naprawdę organizatorem jest sołectwo Henryków i oni podjęli ten wysiłek, ponieważ Lena mieszka w Henrykowie. Ja im pomysłu gratuluję i pomożemy, o ile tylko będziemy mogli. Zapraszam na ten piknik, sam się włączę tutaj. Na plakacie jest zdjęcie burmistrza Sochaczewa Daniela Janiaka przy grillu. Jak mnie dopuści do tego grilla, to chętnie mu w tym pomogę.
1: Mówił wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski. Początek pikniku o godzinie 16. I zmieniamy temat. Lokalne biblioteki włączają się w Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Ten jak zwykle przypada w terminie od 8 do 15 maja i ma na celu promocję czytelnictwa i podkreślenie roli tych instytucji. Co będzie się przy tej okazji działo w Rybnie? O tym wójt Damian Jaworski.
3: W dniach od 8 do 15 maja zapraszam do wspólnego świętowania pod hasłem Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Świętowanie w ramach 23 Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie. Program wydarzenia przewiduje m.in. spotkanie autorskie z panią Katarzyną Fiołek, spotkanie z psychodietetyk, zajęcia czytelnicze dla najmłodszych dzieci, przedszkolną lekcję biblioteczną. Zostanie ogłoszony konkurs w ramach Tygodnia Bibliotek. Ponadto zostanie wystawiony spektakl.
1: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
4: Na systemy antydronowe i realizację programu Tarcza Wschód zostaną przeznaczone pieniądze z programu SAFE. Za nieco ponad 3 godziny podpisana zostanie umowa z Komisją Europejską w ramach programu. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, przypomina wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: Jedna część sceny politycznej w pewnym momencie z tego się wyłączyła, podejmując po prostu antyunijną i antyeuropejską decyzję w imię partykularnych interesów.
4: W odpowiedzi na prezydenckie weto rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u oraz ministra finansów do podpisania umowy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: To symboliczne odcięcie od marki Izera, która nigdy nie wyszła poza plany i nowy początek dla budowy samochodu elektrycznego w Polsce. Tak minister aktywów komentuje podpisanie przez Electromobility Poland porozumienia z tajwańską spółką Foxconn. Dzięki niej ma powstać fabryka aut elektrycznych w Jaworznie. Dzięki zawarciu porozumienia Polska nie straci ponad 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności z Krajowego Planu Odbudowy. Tomasz Węcka.
6: Dostęp do pieniędzy z KPO na fabrykę w Jaworznie był niemożliwy bez partnera strategicznego, który podzieli się technologią budowy aut elektrycznych. Chińczycy budzili wątpliwości związane z bezpieczeństwem. Stanęło na koncernie z Tajwanu, mówi minister aktywów.
7: Do końca żyliśmy w napięciu, bo te negocjacje były trudne. Porozumienie jest podpisane, a środki z KPO zostaną wykorzystane.
6: Zdaniem Wojciecha Balczuna to zupełnie inne podejście niż historyczny projekt Izery,
7: który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew.
6: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz zapewnia, że między innymi poszycia zewnętrzne, fotele, deska rozdzielcza, część wnętrza i podwozia będą produkowane w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma na start produkować 3 modele aut. Nazw jeszcze nie znamy, ale nie będzie to Izera.
0: Pogoda.
8: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: A w pogodzie stabilnie, to znaczy dziś dzień z chmurami, te 13 stopni na termometrze i więcej nie będzie. Wiatr do 10 km na godzinę, 15 stopni jutro, też z chmurami, no i 19 stopni w niedzielę. Niedziela ma być pogodna i piękna, poniedziałek za to burzowo-deszczowy i 24 stopnie. 15 we wtorek i tak do 20 w dalszej części przyszłego tygodnia.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: No to lecimy. 5 minut minęło od 11. Topic za moment. Savage Don't Cry Tonight. No i grupa Pet Shop Boys Suburbia. Już teraz. Za moment zerkniemy na tusochaczew.pl. No i w tej godzinie na pewno posłuchacie także naszej audycji powiatowej.

0: Daria Marks. I szybciutko, moi drodzy, 18 minut minęło od godziny 11, mecz na horyzoncie, hicior Ekstraligi Rugby i tutaj nie ma co do tego nikt żadnych wątpliwości, dlatego moi drodzy, jeszcze dwa bileciki nam zostały na to niedzielne spotkanie. Dzwonicie do Radia Sochaczew i mówicie, któż taki wybiegnie na stadionie miejskim o godzinie 15 na murawę, kto będzie walczył o punkty Ekstraligi, jakie dwie drużyny zmierzą się w najbliższą niedzielę o 15. 46 860 322 22, a do Was trafią właśnie takie dwa bilety. Warunek jest oczywiście taki, że musicie dzisiaj szybciutko przygnać do nas do godziny 16 do Radia Sochaczew i odebrać te bilety, ale żeby je zdobyć, musicie powiedzieć mi ładnie na antenie, kto będzie grał w tym hicie Ekstraligi Rugby. 46 863 22 22. Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
1: Janek.
0: Janku drogi, kto to zagra w tym niedzielnym hicie?
1: Oczywiście Pogoń Siemce. Zorkan Sochaczew.
0: Tak jest. I jak pamiętasz, jak te drużyny zakończyły miniony sezon?
1: No jest Pogoń na pierwszym miejscu, Zorkan na drugim.
0: Bardzo dobre odpowiedzi, mój drogi. Proszę cię tam przecież radyjko, bo się podwójnie słyszymy, natomiast chciałem ci powiedzieć, że bilety są twoje i kogo pozdrawiamy? Kogo ty pozdrawiasz w radiu?
1: Całe Radio Sochaczew.
0: Wspaniale. I wszystkich kibiców Orkana chyba też, nie?
1: O!
0: No i pięknie.
1: To jest najważniejszy mecz i powinni wygrać.
0: Tak jest i wygrają, bo musimy być dobrej myśli. Proszę cię, nie rozłączaj się, za moment poza anteną porozmawiamy o odbiorze biletów, także wielkie gratulacje i czekam na ciebie w radiu tutaj u nas.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Absolwencie, dołącz do nas już dziś i studiuj na najciekawszych kierunkach psychologii, pedagogiki i innych w Akademii Nauk Stosowanych w Kutnie wsgk.com.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
5: Teoria.
6: I praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już w najbliższy weekend od piątku do niedzieli zapraszamy do Sochaczewa na Festiwal Smaku i Tradycji. Plac Kościuszki zamieni się w pełne smaków i atrakcji miasteczko. Degustacje regionalnych przysmaków, warsztaty Zrób to sam, animacje dla dzieci i spotkania z żywymi maskotkami. A wszystko całkowicie bezpłatnie. Festiwal Smaku i Tradycji Sochaczew, Plac Kościuszki, 8-10 maja od 10 do 20. Szczegóły na www.smakiregionów.com.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
14: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
15: Gościem audycji jest Dariusz Miłkowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom.
15: Dwa gorące tematy chcemy poruszyć dzisiaj. Pierwszy to oczywiście rekrutacja do szkoły, również Liceum Chopina, bo właściwie już możemy ją uznać za rozpoczętą. Za wami dzień otwarty, to tak na początek pokrótce, jak przebiegał ten dzień.
16: Tak, można powiedzieć, że już te rekrutacyjne ruchy ze wszystkich szkoły, wszystkie szkoły rozpoczęły. U nas dzień otwarty był w piątek miniony. Oczywiście przygotowaliśmy szeroką ofertę dla uczniów ósmych klas. Chcieliśmy ich bardzo serdecznie przyjąć w naszej szkole. Ja tutaj bardzo chcę podziękować naszym uczniom z klas drugich i trzecich, którzy zajęli się organizacją dnia otwartego, to oni bezpośrednio przedstawiali ofertę edukacyjną naszej szkoły, mówili o szkole, przedstawiali również te drugie życie od strony uczniowskiej, co można w szkole osiągnąć, co można, jakie talenty swoje można rozwijać i tutaj jestem tym uczniom bardzo wdzięczny, a nie ukrywam, że taki przekaz z ust kolegów jest najbardziej wiarygodny, bo to są ich praktycznie rówieśnicy, różnica między nimi to jest 2-3 lata, tak? Także oni są, można powiedzieć, bardzo zżyci, mają swoje różne przyjaźnie, koleżeństwa, także ten przekaz jest dla nich bardzo wiarygodny. Oczywiście cieszyłem się bardzo i wszyscy nauczyciele, szczególnie pani profesorki, które przygotowywały ten dzień otwarty, że tak licznie młodzież wspólnie z rodzicami, z nauczycielami ósmych klas tutaj nas odwiedzili w naszej szkole i bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym podziękować i rodzicom, i dyrektorom i dyrekcji szkół ósmoklasistów i nauczycielom, że tak szeroko, takim szerokim wachlarzem do nas przybyli.
15: Jak wygląda oferta edukacyjna Chopina w tym roku?
16: Na przyszły rok szkolny nasza oferta edukacyjna nie uległa zmianie. Mamy, mam nadzieję, taką wyrównaną ofertę między przedmiotami humanistycznymi a przedmiotami ścisłymi. Mam taką nadzieję, że otworzymy 6 klas pierwszych, tak jak i w tym roku szkolnym. Pierwszą klasę to jest tak zwana klasa językowa. Oczywiście są dwa rozszerzone języki, angielski i niemiecki. Tutaj tok myślenia się nie zmienił. Uważam, że ten język jako język angielski jest to językiem światowym, żeby go wszyscy znali, a Niemcy są naszymi bezpośrednimi sąsiadami i tutaj myślę, że też ta znajomość tego języka się przyda. Druga klasa to jest klasa prawnicza. Tutaj mamy rozszerzenia język polski, historia WOS i wiadomo, że tutaj są już taka klasa skierowana do uczniów, którzy mają takie bardziej zainteresowania pod względem prawnym, którzy widzą swoją przyszłość w administracji, którzy widzą swoją przyszłość jako praca w sądzie, w ministerstwach. Także tutaj gorąco zachęcamy tą młodzież, która już ma bardziej takie sprecyzowane swoje plany. Trzecią klasą jest to klasa medyczna. Tutaj też jest oferta skierowana do zdecydowanych uczniów. Wiadomo, że bardzo dużo uczniów po tej klasie dostaje się na studia medyczne, na studia kosmetologiczne. biologiczne, na biochemię, także na różne kierunki związane z usługami, jeśli idzie o zdrowie. I tutaj to jest jedna klasa, jak zwykle jest dużo chętnych. Nie ukrywam, że to jest klasa, która najczęściej z klasą pierwszą D, czyli klasa C i D. To są te klasy, które ciągną tą średnią liceum, bo to są takie dzieci ambitne, które ten poziom podwyższają. Klasa pierwsza D to jest klasa menadżersko-turystyczna i tutaj to jest klasa, która się cieszy największym powodzeniem od wielu, wielu lat w naszej szkole. Myślę dlatego, że to jest klasa, która otwiera też na najlepszą chyba uczelnię taką ekonomiczną w Polsce, czyli Szkołę Główną Handlową, po której jest szerokie spektrum poszukiwania pracy przez naszych absolwentów i myślę, że tutaj zadowalamy w pełni naszą młodzież. Mają bardzo dobre przygotowanie. Jak absolwenci przychodzą, to mówią, że szkoła bardzo dobrze ich przygotowała do studiowania na tej uczelni. Następna klasa to jest klasa politechniczno-fizyczna. Tam jest matematyka i fizyka rozszerzona, plus język angielski. Także to jest typowo klasa politechniczna i ta następna też, gdzie jest rozszerzona matematyka, chemia plus angielski. I tu są, tak jak mówię, oferta skierowana dla uczniów, którzy widzą siebie w tych inżynieryjnych bardziej zawodach i którzy podejmują naukę dalszą na różnych wydziałach naszej Politechniki.
15: Tak wygląda oferta Chopina. Warto się przyjrzeć. W każdej chwili pewnie można. Pan ma ze sobą też ulotkę. Te ulotki tak. Też są, rozumiem, dostępne.
16: Wszyscy, którzy wzięli udział, uczniowie 8 klasy u nas w szkole, dostali taką ulotkę. Również informacje są na stronie internetowej szkoły.
15: Zachęcamy do przyjrzenia się i mądrego wyboru takiego, chociaż ja wiem, że ósmoklasistom jest trudno, bo oni jeszcze często nie wiedzą jednak, gdzie ich tam w życiu poniesie i pociąga najbardziej, ale akurat oferta Chopina jest na tyle szeroka, że myślę, że każdy się może odnaleźć.
16: Ja może jeszcze tak powiem, żeby nie od razu wszyscy byli tacy zmartwieni, że jak nie trafią w ofertę, że nie ma możliwości zmiany klasy. Oczywiście pierwszy rok to jest taki, gdzie wszystkie praktycznie przedmioty idą jednakowym tokiem i tutaj nie ma możliwości takiej, że ktoś sobie zrobi jakieś bardzo duże zaległości. Także jeżeli ktoś uzna po pół roku, czy może nawet wcześniej, że chciałby zmienić profil i jest taka możliwość, to jak najbardziej idziemy uczniom na rękę.
15: Idziecie i te wędrówki ludów są właściwie co roku, prawda?
16: Największe tak, są wrzesień, październik, tak. A później dopiero na przełomie pierwszej i drugiej klasy.
15: I następuje stabilizacja. Przechodzimy do tematu drugiego, bardzo ważnego, już poruszanego na naszej antenie. 10 października dokładnie obchodzić będziecie finał wielkiej, ważnego święta waszej szkoły, a mianowicie oczywiście stulecia Liceum Chopina w Sochaczewie. Jak w tej chwili wyglądają przygotowania? Co możemy powiedzieć na dziś?
16: No dzisiaj można powiedzieć, że te przygotowania wchodzą w taką kulminacyjną fazę. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim członkom komitetu organizacyjnego, którzy są bardzo zaangażowani i są bardzo pomocni dla nas, służą swoim doświadczeniem. Wiele pomysłów żeśmy również przyjęli. Spotykamy się dosyć regularnie. Każdy może przekazać swoje takie spostrzeżenia i które to są akurat te uwagi dla nas bardzo cenne. Również my jako nauczyciele, bo nie ukrywam, że z racji tego, że jesteśmy na bieżąco na co dzień w szkole, to głównie ten ciężar przygotowania spoczywa na nas jako szkole, a komitet organizacyjny jest tutaj dla nas bardzo takim pomocnym wsparciem. Wiele rzeczy już jest na takim etapie końcowym. Mogę powiedzieć, że panie przygotowują kolejne wydawnictwo, kolejną książkę na jubileusz stulecia. Było wspaniałe wydanie na 90-lecie istnienia naszej szkoły. Pamiętam, pamiętam, to była książka pod tytułem Szkoła to ludzie. Wszyscy absolwenci, którzy przyjechali, tak szybciutko, na bieżąco przeglądali kartki, byli wzruszeni. Myślę, że ta kolejna edycja tej książki pamiątkowej z okazji jubileuszu będzie równie atrakcyjna i przyniesie wiele takich wspomnień i przeniesie nas w czasie. Także książka jest praktycznie na ukończeniu. Mamy wiele rzeczy już dogranych. Ja mogę powiedzieć, że na stronie internetowej jest również ujęty program. Ja tylko przypomnę, że rozpoczniemy mszą świętą w kościele w Boryszewie. Później przejdziemy do naszej szkoły. Chciałbym tu też podziękować szkole muzycznej, która zapewniła mnie, że już pomogą nam taką oprawą naszego przemarszu z kościoła do szkoły.
15: Niemały odcinek jest. Tak, ale jesteście gotowi.
16: 10 lat temu właściwie pokonaliśmy to i wszyscy byli zadowoleni, a muszę powiedzieć, że były roczniki zdecydowanie jeszcze starsze od nas i z chęcią szli i wspominali, bo to też
15: ta
16: jest taki czas.
15: Spotkania was wniosła.
16: Wszyscy dostają takich pozytywnych, pozytywnych emocji i wtedy to uskrzydla wszystkich. Później będą oczywiście moment rejestracji uczestników. Przewidzieliśmy dla każdego uczestnika taki pakiet upominkowy, w którym znajdzie się właśnie ta wspomniana wcześniej książka, różne gadżety, które będą mogli sobie ludzie wykorzystać, które będą również taką pamiątką na tego naszego siódmego zjazdu. Oczywiście w czasie tych uroczystości w szkole i wcześniej zapewniamy dla wszystkich uczestników taki bufet, catering, będą przekąski słone, słodkie, kawa, herbata, woda, mam nadzieję, że jeszcze coś na ciepło, może pierożki, także na pewno wszyscy nasi absolwenci, wszyscy nasi goście nie będą głodni, także zadbamy również nie tylko o te atrakcje duchowe, ale również o te atrakcje, co będą bardziej przyziemne. Również mamy już sprawy dograne, jeśli idzie o bal absolwenta. Przypomnę, że ten bal będzie w domu weselnym Magnat, przy ulicy Warszawskiej. Także mam już porozumienie z orkiestrą, będzie grał zespół Excel, to są nasi również absolwenci, którzy wspaniale nam umilili czas na poprzednim zjeździe, także wszystko, co się sprawdziło, uważam, że można to kultywować, tym bardziej, że tak jak mówię, członkowie zespołu mają wyraźny sentyment do naszej szkoły, bo to są absolwenci i też im bardzo dziękuję, wyszli z taką inicjatywą, bardzo to doceniamy. Jesteśmy w trakcie przygotowywania takiej aplikacji, gdzie podamy już bliższe informacje wszystkim zainteresowanym. Mogę tylko powiedzieć, że będą rozróżnione. Jeden pakiet to będzie, gdzie dany uczestnik będzie mógł wziąć udział w tej części oficjalnej w szkole, a drugi pakiet to będzie ta część oficjalna w szkole plus bal absolwenta i trzeba będzie wypełnić taki kwestionariusz, który można będzie pobrać z naszej strony internetowej. Wiadomo, że będziemy potrzebowali pewnych danych, prawda, żeby chociażby posadzić naszych absolwentów w miarę rocznikowo na balu absolwentów, żeby oni się dobrze czuli w swoim towarzystwie. Będziemy potrzebować na przykład od pani imienia panieńskiego, żeby namierzyć, który to jest rok, żeby podali nam właśnie absolwenci, w którym roku kończyli, zdawali maturę. No i też bardzo ważne dla nas to jest mail kontaktowy i telefon, żebyśmy w każdym momencie mogli mieć tutaj możliwość kontaktu. Jest też na stronie internetowej podane konto. Mamy otwarte subkonto naszej Rady Rodziców. Tutaj bardzo gorące podziękowania dla pana Dariusza Gorzelaka, przewodniczącego Rady Rodziców, który się zgodził, żebyśmy takie subkonto mogli utworzyć. Bardzo gorąco dziękuję pani Ani Scencelek, pracownicy Banku Spółdzielczego, która nam tam poprowadziła za rękę w tych procedurach i że mogliśmy takie konto utworzyć i te wpłaty będą dokonywane na te wskazane przez nas konto.
15: To są też, to są wpłaty, które zasilą organizację tych wydarzeń, o których pan mówi, tak? Między innymi tak. Zbieracie, czy zbieracie na tę tablicę pamiątkową? Ona ma szansę powstać?
16: Powiem szczerze, nie chciałbym teraz tutaj nikogo wymieniać, bo to będzie na pewno też taka pewna atrakcja w dniu naszych obchodów, ale bardzo dziękuję sponsorom, z którymi nawiązaliśmy współpracę. Oczywiście my zawsze pamiętamy o ludziach, którzy mają wielkie serce dla Chopina i nie chcę uprzedzać faktów, ale tych wszystkich sponsorów poznacie państwo już bezpośrednio na uroczystościach, ale muszę powiedzieć, że nasz odzew spotkał się z bardzo dużą życzliwością i naprawdę dziękuję wszystkim, którzy już w tej chwili z nami współpracują.
15: Dobrze, kończymy, ale na zakończenie muszę pana zapytać, jaki jest pana udział jako dyrektora szkoły w tym stuleciu? Ile to lat, panie dyrektorze?
16: No, do ogólniaka przyszedłem w roku 2013, także już trochę lat minęło.
15: Jako dyrektor?
16: Jako dyrektor.
15: 13 tak. lat?
16: Tak.
15: Z tej stuletniej historii sporo.
16: Tak.
15: Ponad jedna
16: ogólnie
15: dziesiąta.
16: Ogólnie już pracuję w oświacie 43 lata, także też sporo. Organizowałem ten zjazd poprzedni. Myślę, po reakcji wszystkich uczestników było na pewno to wspaniałe wydarzenie, ale muszę powiedzieć, że moja rola to jest bardzo mała. Tutaj przede wszystkim trzeba docenić wkład komitetu organizacyjnego, moich nauczycieli, którzy naprawdę wykonują taką katorżniczą wręcz czasami pracę i jestem im za to bardzo wdzięczny, tak samo jak i naszym uczniom, którzy będą nas już w tym dniu wspomagać i będą mieli również bezpośredni kontakt ze swoimi starszymi kolegami.
15: Absolwentem Chopina też pan jest?
16: Też jestem absolwentem Chopina. Moja żona jest absolwentką Chopina, moje dwie córki są absolwentką Chopina. Kiedyś w latach 1990 pracowałem w Chopinie na część etatu, także można powiedzieć, że wielka część mojego życia to jest Chopin, z czego jestem bardzo dumny i cieszę się, że akurat jeszcze być może jak sprzyjające będą okoliczności, że te stulecie uda mi się jeszcze przeprowadzić.
15: Na pewno tak będzie. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dariusz Miłkowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, był z nami.
16: Dziękuję.
14: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
10: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Coś pysznego, coś pyszniutkiego na piąteczek to oczywiście Bar Grzegory, Kuznocin 112B. Poleca się, a dzisiejsze danie dnia wygląda następująco. Zupka pomidorowa, ryba miruna, ziemniaki, surówka z białej kapusty, a dodatkowo w ofercie rybki smażone i pierogi ręcznie robione, domowe, i przypominamy, że zamawiać można do godziny 19. Bar Grzegory, poleca się, szczegółowe menu na Facebooku.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
4: Jeszcze więcej muzyki.
3: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
6: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
12: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
15: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
16: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców gminy Sochaczew, działający w ramach obywatelskiej inicjatywy referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę 9 maja od 9 do 12 czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
17: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
18: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
21: Reklama.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: Co takiego robić w Sochaczewie okolicach w ten weekend? No na to pytanie spróbuję wam odpowiedzieć. Możecie wybrać się na Dzień Nowego Mieszkańca. To już jutro. Wydarzenie to odbędzie się w Miejskim Żłobku Integracyjnym przy ulicy Ryszarda Kaczorowskiego. A jeśli chodzi o target, no to przede wszystkim rodzice tych najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. W programie m.in. spotkanie z gościem wydarzenia, czyli fizjoterapeutą dziecięcym Pawłem Zawitkowskim. Oprócz tego także będzie można porozmawiać z doradczynią laktacyjną Magdaleną Bednarczyk, a całemu to wydarzeniu towarzyszyć będą także stoiska promocyjne. Dzień Nowego Mieszkańca to też wręczenie listów gratulacyjnych i prezentów dla najmłodszych. A to wszystko w godzinach od 10 do 13. Najbliższy weekend to także festiwal Sera i Wina w Błoniu. Po ubiegłorocznym sukcesie organizatorzy ponownie zapraszają do udziału w tym wydarzeniu. W programie przede wszystkim kultura serowarska i winiarska, przybliżenie tej kultury. Będzie rozkruszenie 40-kilogramowego krążka Parmigiano Reggiano. Będzie także degustacja, będą prelekcje, które będą dotyczyć historii wina i winiarstwa z sera i serowarstwa. Na miejscu także wystawcy z szerokim asortymentem. Nie zabraknie sera z różnych stron świata, w tym z Portugalii, Holandii, Grecji, Francji, Włoch, Austrii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii, Anglii i Polski, a także z Danii. Start festiwalu w sobotę o 14, no a potrwa to wydarzenie 2 dni na Targu Miejskim w Błoniu. Radio Sochaczew poleca i zaprasza.
0: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Makaron Lubella wybrane formy 400 gramów 4,49 za kilogram. Sos Łowicz 3 smaki 500 gramów 6,59 za sztukę. Woda niegazowana, kropla Beskidu 1,5 litra, złoty 79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
9: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
8: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
10: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Sochaczew.pl.
11: Już w najbliższy weekend od piątku do niedzieli zapraszamy do Sochaczewa na Festiwal Smaku i Tradycji. Plac Kościuszki zamieni się w pełne smaków i atrakcji miasteczko. Degustacje regionalnych przysmaków, warsztaty Zrób to sam, animacje dla dzieci i spotkania z żywymi maskotkami. A wszystko całkowicie bezpłatnie. Festiwal Smaku i Tradycji Sochaczew, Plac Kościuszki, 8-10 maja od 10 do 20. Szczegóły na www.smakiregionów.com.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
17: Na zegarach minęła już 12.
18: O rodzinie w sochaczewskim kinie Odeon za sprawą poradni psychologiczno-pedagogicznej to na początek serwisu. Sochaczewski ratusz szykuje kolejne udogodnienie dla mieszkańców. Chodzi o dokonywanie płatności. W tym serwisie także o niecodziennej sytuacji w gminie Sochaczew. Policjanci z sercem do małego Łoszaka. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Zaczynali w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ale ta szybko okazała się za mała, więc coroczną konferencję poradni psychologiczno-pedagogicznej przeniesiono w gościnne progi kina Odeon. I tu także odbyło się dzisiejsze spotkanie pod hasłem Rodzina.

0: na to wszechświat dziecka.
1: Jedna, jedyna rzecz, która się nie zmieniła, to jest ranga i wartość rodziny. Bez względu na to, co się dzieje w instytucjach pomocowych, co się dzieje w społeczeństwie, co się dzieje w szkole, to wszystko jest pewnego rodzaju dodatkiem. Rodzina jest najważniejszym środowiskiem, pierwszym środowiskiem, w jakim wychowuje się dziecko i jej wartość jest niezmienna. Dlatego taki temat tej konferencji.
0: Mówiła dyrektor poradni Aleksandra Siekiera. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem starosty Jolanty Gonta. Na miejscu reprezentowała ją wicestarosta Anna Pawłowska, która podkreśliła, jak ważne są tego typu konferencje. Wydarzenie składało się z prelekcji specjalistów, ale też podsumowania trzech konkursów organizowanych przez poradnię. Świat wirtualny, a moje emocje, kolorowa ortografia, z pokolenia na pokolenie, czyli moja supermoc w spadku po babci i dziadku.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: Sochaczewski Ratusz inwestuje w wygodę mieszkańców, którzy dokonują bieżących opłat podatkowych i tych za gospodarowanie odpadami. W mieście przyjął się tak zwany opłatomat, który znajduje się w ratuszu, ale planowane są też nowe rozwiązania.
3: Opłatomat chyba jednak się przyjął w mieście i bardzo ułatwia płacenie podatków. Mamy decyzje z kodami QR, które po przyłożeniu do opłatomatu wyskakują wszystkie niezbędne informacje dotyczące płatności, a chcemy też wprowadzić kolejne ułatwienia. Chcielibyśmy, żeby ten program przypominał o terminach płatności. Są takie też czasami sytuacje, że ktoś nie dopłaci złotówki, czy ma nadpłatę złotówkę, to też, żeby szła od razu informacja o tym, że ktoś musi coś dopłacić, czy ma nadpłacone, żeby te płatności były od razu tak powiązane z tą kartą naszego płatnika, tak rozksięgowywanie od razu na kontach.
0: Mówiła skarbnik Jolanta Brzuska. I zmieniamy temat. Do niecodziennej sytuacji doszło na terenie gminy Sochaczew. Na jedną z posesji wszedł maleńki łoś. Zadzwoniono na numer 112 i z odsieczą ruszyli policjanci z Sochaczewa. Okazało się, że w pobliżu nie ma matki zwierzaka, nie słychać też jej nawoływania. Łoś okazał się tak słaby, że nie miał siły wstać. Z pomocą przybył weterynarz, który ocenił, że łoszak ma dopiero kilka dni. Ostatecznie zwierzę trafiło do ośrodka rehabilitacji zwierząt dziko żyjących. Ostatnie informacje są takie, że dopisuje mu apetyt.
4: Akcja strażaków, którzy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, będzie kontynuowana. Nadal są zarzewia ognia, bo teren objęty pożarem to torfowiska, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Działania gaśnicze prowadzi teraz ponad 800 strażaków, a poważnym problemem jest susza i niewielkie opady deszczu.
5: Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że te opady deszczu lada moment się zakończą. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
4: Jak dotąd spłynęło około 300 hektarów lasu.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o jak najlepszy wynik w turnieju w Rzymie. Dla czołówki to ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Jeszcze dwa lata temu Iga Świątek była niekwestionowaną królową kortów ziemnych. W tym sezonie jednak nie wygląda to za różowo. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz, w Madrycie również. Choć akurat w Hiszpanii przegrała przede wszystkim z chorobą. Teraz jest już w pełni sił i liczy na dobry wynik w Rzymie. A korty na Foro Italico Lubi wygrywała tam w 2021, 2022 i 2024 roku. Do tego Świątek w końcu częściej się uśmiecham. Przed startem turnieju mówiła, że z nowym trenerem dobrze się dogaduje, a gra w tenisa znów sprawia jej przyjemność. No to czas na weryfikację. Jej pierwszą rywalką będzie dziś Amerykanka Katie McNally, która rok temu postraszyła Polkę na Wimbledonie. Pozostałe nasze zawodniczki Magda Linette i Magdalena French przed French Open nie są w dobrej formie. Z turnieju w Rzymie odpadły już pierwszego dnia.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Piątek ten pochmurny i raczej już tak pozostanie. Co do temperatury to 14-15 stopni nad zerem. No i weekend. Sobota to bardzo podobnie do tego, co mamy dziś, także w okolicach 14-15 szczebelka i trochę tych chmur się przewinie, choć deszczu w prognozach nie widać. W niedzielę mają pojawić się już rozpogodzenia i faktycznie tego słońca więcej. No i też ciut cieplej, maksymalnie do 18.
2: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Piątek, weekendu początek. Razem z Wami do niego odliczamy. Na szczęście już popołudniowo, bo to 6,5 minuty po 12. No i kto dziś świętuje, Stanisława i Michał obchodzą swoje imieniny, no to przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń. Łukasz Matusiak, cześć, witam.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: jego dźwięki sprawdzają się, no niezależnie od okoliczności, w jakich teraz jesteście i co robicie, to też was pozdrawiamy. 22 minuty po 12, jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew, więc za chwilę do niej wrócimy, ale też i o niej trochę powiemy w kontekście no, dużej imprezy, która to w naszym mieście, Peja i DJ Dex oraz Trips. To z tych gwiazd, o których już wspominaliśmy, no a wczoraj Skolim, król Latino, także dołączył do składu tegorocznego WSC Festiwalu i ma dla was parę słów.
1: Dzień dobry, witam Radio Sochaczew. Panie i panowie, dziewczyny i chłopaki, Sochaczew, bardzo mi bliskie miasto, bo te radio, te oto radio, ta rozgłośnia, jako jedna z pierwszych w Polsce mi grała. Gdyby nie moje przyjazdy do Radia Sochaczew, może bym w tym miejscu nie był. Pozdrawiam cały powiat sochaczewski, żebyście kochani byli na tej cudownej imprezie. Skolim dla was zagra i temperaturę, i Palermo, i daj mi jedno słowo. Niewinna kamikadze, wyglądasz idealnie, sam największe chciory. Musicie państwo być.
0: No właśnie, będzie się działo. Skolim wystąpi w niedzielę, czyli trzeciego dnia WSC Festiwalu, a ten dokładnie od 21 do 23 sierpnia na deskach sochaczewskiego amfiteatru.
2: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunch z dbałością o Twoje zdrowie.
4: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Impreza. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
5: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Morniny są...
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

0: Empiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
8: Reklama.

0: zdecydowanie zagości dłużej niż tylko na sezon ten wiosenno-letni. No właśnie, sezon to nowość od Dawida Podsiadło. 20 minut i będzie 13. Co przed nami? To na przykład w Radiu Sochaczew o tym, że zbliża się kolejna odsłona sochaczewskiej wyprzedaży garażowej, także będzie okazja, by po raz kolejny upolować jakieś perełki. No to łapcie szczegóły.
1: Burmistrz miasta Sochaczew oraz Mosir Sochaczew zapraszają na drugą w tym roku sochaczewską wyprzedaż garażową, która odbędzie się 23 i 24 maja. Czekamy na Państwa w godzinach od 8 do 13 pod namiotem lodowiska Mosir przy ulicy Olimpijskiej 3. To świetna okazja, żeby znaleźć coś wyjątkowego, sprzedać lub kupić w dobrej cenie i dać rzeczom drugie życie. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dla wystawców dostępne są na stronie www.mosir.sochaczew.pl w zakładce aktualności. Serdecznie zapraszamy.
0: A zapraszała Klaudia Barańska z Mosiru.
2: Autopromocja.
3: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
12: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Jeszcze więcej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

0: 4,49 za kilogram. Sosłowicz 3 smaki, 500 gramów, 6,59 za sztukę. Woda niegazowana, kropla Beskidu, 1,5 litra, 1,79 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Wienenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Sochaczew.pl.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
10: Reklama.
11: Na zegarach minęła już 13.
12: Najstarsza świątynia w Sochaczewie doczeka się remontu. Pomogą środki zewnętrzne. Przed nami koncert papieski w Kozłowie Biskupim. To już 18. edycja wydarzenia. W tym serwisie także o czworonożnym spacerowiczu, który postanowił się przejść środkiem drogi, nie zważając na przepisy. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Najstarsza w Sochaczewie późno-barokowa część kościoła w Trojanowie przejdzie renowację. Podczas ostatniej sesji radni miasta zgodzili się na udzielenie parafii dotacji na tę inwestycję, która została pozyskana w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. To kwota w sumie 1 100 000 zł, stanowiąca 98% przewidywanych kosztów zadania.
13: Będzie tam m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, odkopanie ściany fundamentowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej, ściany fundamentowych, montaż folii kubełkowej, wykonanie odwodnienia i drenażu, elewacja kościoła w zakresie

0: zakresie prac wchodzi dezynfekcja ścian, uzupełnienie i rekonstrukcja formy w partiach mniejszych ubytków w gzymsach, parapetach, naprawa pęknień ścian i gzymsów, wykonanie tynków renowacyjnych po uprzednim skuciu tynków w miejscach głuchych.
1: 15 maja o godzinie 19 w kościele w Kozłowie Biskupim odbędzie się koncert papieski. To już 18 edycja wydarzenia, które ma na celu przybliżenie postaci Ojca Świętego młodszemu pokoleniu. Co roku organizatorzy zapraszają gwiazdę wieczoru. Kim będzie? O tym współorganizator Arkadiusz Mamcarz.
2: W tym roku gwiazdą będzie nasza tutaj sochaczewska schola Śpiewajmy Mu, która działa przy parafii Matki Bożej Różańcowej tu w Sochaczewie. Fajnie jest zapraszać takie nasze też lokalne zespoły od czasu do czasu. Jest takie przysłowie, że cudze chwalicie, swojego nie znacie. Więc uważam, że jeśli mamy takie fajne grupy, które coś robią i działają i poświęcają na to dużo czasu, dużo pracy, warto pokazać i warto zaprezentować. Także tu stąd ten pomysł.
1: Organizatorami koncertu są parafia w Kozłowie Biskupim, gmina Nowa Sucha i tutejszy GOK. Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Hasło Pomagamy i chronimy policjanci biorą sobie do serca nie tylko w relacjach z ludźmi, ale także w kontakcie z naturą. Ostatnio mundurowi z Młodzieszyna udowodnili to w dość nietypowych okolicznościach, ratując bobra, który zupełnie nie zważając na przepisy i swoje bezpieczeństwo, postanowił przespacerować się środkiem jezdni. Spacerowicza policjanci zauważyli podczas nocnego patrolu w gminie Brochów. Taki gość na asfalcie to ogromne ryzyko. Dla samego zwierzaka starcie z samochodem byłoby tragiczne, a dla kierowców nagłe hamowanie lub próba ominięcia przeszkody mogły skończyć się groźnym wypadkiem. Dzielnicowy, wykazując się dużą cierpliwością, w blasku policyjnej latarki odprowadził gryzonia w bezpieczne zarośla. Dzięki temu bóbr mógł bez przeszkód kontynuować swoją wędrówkę w stronę Bzury, a nocna przygoda zakończyła się dla niego jedynie na strachu.
3: Wiadomości ekonomiczne.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
7: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Polska podpisze dzisiaj umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
8: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
8: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
7: A jeśli chodzi o wakacje, to do łask wracają te w kraju. Jak pisze Puls Biznesu, liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo średnio około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Nie opłaca się awanturować podczas lotu samolotem. Linie lotnicze Ryanair stosują rygorystyczną politykę zero tolerancji wobec niewłaściwego zachowania na pokładzie. Aktywnie przeciwdziałają problemowi awanturujących się podróżnych. Boleśnie przekonał się o tym jeden z klientów Ryanaira, na którego sąd rejonowy Warszawa-Modlin nałożył karę w łącznej wysokości 17 tysięcy złotych. Wyrok z zadowoleniem przyjęły władze firmy. Takie zachowania są niedopuszczalne, przekazał Michał Kaczmarzyk, CEO linii BAS.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: Niektórzy na tym zarabiają, że siedzą za kółkiem, to właśnie tych pozdrawiamy, bo Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, takie nietypowe święto znajdziemy dziś w kalendarzu w piątek, 8 maja. Teraz jeszcze gorąco pozdrawiamy.

0: jesteś. Tak śpiewał nam Dominik Dudek. 18 minut po godzinie 13. Słuchacie Radia Sochaczew i posłuchacie też audycji Bezpieczny Powiat, czyli tej o ochronie ludności i obronie cywilnej w powiecie sochaczewskim. To dosłownie za moment. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
13: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
12: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
14: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
15: Już w najbliższy weekend od piątku do niedzieli zapraszamy do Sochaczewa na Festiwal Smaku i Tradycji. Plac Kościuszki zamieni się w pełne smaków i atrakcji miasteczko. Degustacje regionalnych przysmaków, warsztaty Zrób to sam, animacje dla dzieci i spotkania z żywymi maskotkami. A wszystko całkowicie bezpłatnie. Festiwal Smaku i Tradycji. Sochaczew, Plac Kościuszki, 8-10 maja od 10 do 20. Szczegóły na www.smakiregionów.com.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay. Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
18: Jeszcze więcej muzyki.
19: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
4: Bezpieczny Powiat to audycja o ochronie ludności i obronie cywilnej w powiecie sochaczewskim.
3: A gośćmi audycji są Wiesław Mirosław Gorzki, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: I uczestnicy szkoleń, o których więcej za chwilę, druhna OSP MOKAS Kamila Lisowska.
2: Dzień dobry.
3: I nauczyciel ogrodnika Radosław Frankowski.
10: Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie. No właśnie, my dzisiaj o tych szkoleniach, które zostały przeprowadzone, mają być przeprowadzone, są przeprowadzane w myśl ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jaką one odgrywają rolę? To pytanie do Mirosława Gorzkiego.
1: Pani redaktor, drodzy państwo, ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nałożyła obowiązki takie jak budowanie odporności społeczeństwa na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz przygotowanie odpowiednich służb do jakby działania w tych odpowiednich zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych, które mogą się pojawić. Tutaj mówimy o zagrożeniach takich naturalnych, czyli te takie zwykłe zdarzenia, które się dzieją codziennie. No i oczywiście te zdarzenia, które mogą się wydarzyć, jeżeli chodzi o działania już takie wojenne. Mamy wojnę za granicą, także różne sytuacje mogą się pojawić. I w ramach tego programu, który był w 2025 roku, przeprowadziliśmy szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. I w ramach tego szkolenia została wyselekcjonowana taka grupa strażaków ochotników, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz nauczycieli naszych szkół ponadpodstawowych w powiecie sochaczewskim do szkolenia w ramach właśnie takiego przygotowania medycznego, czyli 120 osób przeszkoliliśmy właśnie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tak w skrócie mówiąc, czyli te osoby są przygotowane do prowadzenia już takich, można powiedzieć, działań medycznych zgodnie z procedurami medycznymi. Potrafią udzielać pomocy na każdym zdarzeniu. Mogą to wykonywać z udziałem takich już specjalistycznych urządzeń, takich jak na przykład lenoterapia, czy właśnie taki defibrylator. O tych szczegółach, ja myślę, tutaj szkolący się bardzo wypowiedzą, ale to taki miało cel, żeby po prostu te osoby przygotować do realnych działań, które mogą się pojawić. W przypadku właśnie katastrof, ale oczywiście w życiu takim osobistym. Ci ludzie pracują właśnie w szkole, jeżeli chodzi o druhów ochotników, to w zakładach pracy, czy w własnym domu. Niekiedy taka sytuacja po prostu się wydarzy, że trzeba teraz i tutaj już potrafić udzielić takiej specjalistycznej pomocy. A przede wszystkim dla mnie, no, byłego strażaka, to jest po prostu wezwanie tej pomocy. Nauka się, dlaczego trzeba jak najszybciej wezwać, żeby udzielić pierwszej pomocy, bo to jest bardzo ważne, takie te 5 minut naszego życia.
3: To też warto w tym miejscu podkreślić, że jeżeli mówimy oczywiście o ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, te szkolenia dla pewnych grup są obowiązkowe, ale dla innych to kwestia dobrej woli, dobrowolności.
1: Tak, tak jak powiedziałem, że my musimy społeczeństwo przygotować na takie kryzysy. W ramach tego po prostu został wydany tak zwany poradnik bezpieczeństwa, gdzie każda mieszkaniec naszego powiatu, kraju, każda rodzina dotrzymała właśnie taki poradnik, gdzie są spisane sytuacje kryzysowe i jak do nich się przygotować. To jest pierwsze szkolenie dla ludności, ale służby, które będą działać w każdym jakby kryzysie, muszą być przygotowane szerzej. I to jest właśnie to szkolenie dla służb, czyli kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna.
3: To się też wpisało, warto chyba tutaj podkreślić, w te inne przedsięwzięcia podjęte przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, bo oczywiście w ramach tej ustawy dokonaliście też pewnych zakupów, prawda?
1: Tak, tak. I jeżeli mówimy tutaj o tym szkoleniu medycznym, to w ramach właśnie tego działu edukacja przeszkoliliśmy osoby, ale również zakupiliśmy taki specjalistyczny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, który będzie po prostu rozdysponowany wśród szkół, żeby w każdej szkole ponadpodstawowej na terenie powiatu znalazła się tak zwana torba PSP-R1. To jest taka specjalistyczna torba, która posiada naprawdę specjalistyczne wyposażenie, już tak nie mówiąc po medycznemu, ale tam są opatrunki, jest właśnie ta tlenoterapia, czyli butla z tlenem, gdzie można człowieka po prostu jakby udzielać, przywrócić życie. No są defibrylatory, także naprawdę to są i duże koszty, ale potrzebne, które będą mogły być wykorzystane w takich sytuacjach życia codziennego.
3: To przejdźmy już do rzeczywiście praktyki tych szkoleń, a zatem jak one wyglądały. Tutaj pytanie do pani druhny Kamili Lisowskiej.
20: Szkolenie skwalifikowanej pierwszej pomocy składało się z dwóch części. Z części teoretycznej i z części praktycznej, na którą został położony główny nacisk. Ćwiczyliśmy m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową. Były to ćwiczenia na fantomach, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i niemowląt. Ćwiczyliśmy również użycie defibrylatora AED, tamowanie krwotoków, stabilizację złamań, postępowanie przy urazach kręgosłupa, jak i miednicy i postępowanie w stanach nagłych, takich jak zawał serca, udar, padaczka, cukrzyca czy zadławienie. Braliśmy również udział w symulowanych scenkach, które odwzorowywały realne zdarzenia, dzięki czemu mogliśmy sprawdzić siebie i swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. I ćwiczyć przy tym pracę zespołową. Uczyliśmy się nie tylko ratownictwa, ale również komunikacji podczas pracy pod presją.
3: Ale ma pani takie poczucie, że rzeczywiście wyszła bogatsza o nie tylko wiedzę, ale i takie praktyczne umiejętności z tego kursu?
20: Tak, ponieważ ten kurs dał nam takie poczucie pewności siebie i przełamanie strachu przed działaniem. Bo w sytuacjach zagrożenia życia liczy się szybka reakcja i właśnie dzięki temu kursowi jesteśmy w stanie nie bać się pomagać innym, gdzie ta pomoc jest naprawdę bardzo potrzebna.
3: Jak się rzeczywiście wie i ma takie poczucie w sobie, że wie się co robić, to łatwiej zachować zimną krew pewnie. Pan to z własnego doświadczenia
1: tutaj, tak jak koleżanka podkreśliła, właśnie praca zespołowa i umiejętność wymiany komunikatów i poleceń wydawania sobie nawzajem, to jest bardzo ważną rzeczą, bo przy takiej realnej akcji po prostu każdy musi wiedzieć, co ma robić. I to jest najważniejsze, bo jeżeli będzie wprowadzony chaos, to nic nie zrobimy.
3: No to właśnie powiedzmy więcej o tej pracy zespołowej. Jaką ona ma wartość i znaczenie? Pytanie do Radosława Frankowskiego.
0: To bardzo ważna część szkolenia. Ćwiczyliśmy scenariusze, które odzwierciedlają realne zdarzenia. Uczyliśmy się współdziałania, podziału ról czy komunikacji. To dokładnie to, co potem decyduje o skuteczności działania, szczególnie w sytuacjach, gdzie liczy się czas i szybkie podejmowanie decyzji. Co istotne, pracowaliśmy właśnie w warunkach presji czasu, która bardzo dobrze oddają rzeczywiste sytuacje zagrożenia. Każdy z nas miał określoną rolę w zespole. Od osoby udzielającej pierwszej pomocy, przez koordynatora działań, aż po osobę odpowiedzialną za kontakt ze służbami ratunkowymi. Ćwiczenia były bardzo realistyczne z wykorzystaniem sprzętu i symulacji urazów, co pozwala lepiej przygotować się na sytuacje, które mogą wydarzyć się naprawdę. Po takim szkoleniu człowiek wie, co robić i nie traci czasu na zastanawianie się. Wie, jak ocenić sytuację, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia i jak pomóc do czasu przyjazdu służb. Warto też spojrzeć na to z perspektywy codziennych sytuacji, na przykład w szkole. Mogą zdarzyć się różne wypadki. Zasłabnięcie na korytarzu, uraz podczas zajęć sportowych czy inne zdarzenia wymagające szybkiej reakcji. W takich momentach kluczowe jest opanowanie i działanie według konkretnych schematów. To szkolenie pokazało również, że skuteczność nie zależy tylko od wiedzy jednostki, ale od współpracy całego zespołu. I właśnie to poczucie przygotowania oraz świadomość, że potrafimy działać razem, daje największą wartość.
3: Powiedział pan, że działaliście pod presją czasu, że scenki były zbliżone do realnych. To znaczy, że też takie realne emocje się udzielały. Pan jako osoba cywilna biorąca udział w tych szkoleniach odczuwała takie emocje?
0: Tak, szkolący tak te szkolenia przeprowadzali i te scenki tak inscenizowali, że praktycznie jakbyśmy byli na miejscu zdarzenia. Czy to w szkole, czy nawet na ulicy, gdyby coś ktoś zasłabł, czy coś się działo.
3: Czyli pot na czole się pojawiał, mokre plecy?
0: Pot, zakwasy po kilku dniach tych szkoleń, okay. To naprawdę...
3: No dobrze, no to mamy 120 osób przeszkolonych. Jak to się przekłada na bezpieczeństwo naszego powiatu? Jesteśmy bezpieczniejsi, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy?
1: To jest 120 osób. To jest
3: początek.
1: To jest początek, ale to jest też dodatek, który funkcjonuje już aktualnie, no bo tak. Mamy Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, której każdy strażak właśnie ma to szkolenie już zrobione i musi, jeszcze tu jest najważniejszą rzeczą, że co 3 lata musi być tak zwana recertyfikacja tego szkolenia. To nie jest szkolenie, które jest jakby dożywotnie i nigdy już nie musimy się dalej uczyć, bo tutaj przychodzą nowe procedury, medycyna się rozwija i na przykład sytuacja z takimi wdechami ilość i tak dalej pracowała przez lata. I teraz wiemy, że są 2 i 15, kiedyś było 30 i to różnie się zmieniało. Także tutaj te procedury się zmieniają. Także to też jest ważne. A druga najważniejsza rzecz, że dotarliśmy do druhów, tak? Bo tak jak już powiedziałem, oni mieszkają w miejscowościach, no, niekiedy wiejskich, daleko oddalonych od takich skupisk większych ludzi. I taki strażak ochotnik, który będzie wyszkolony, po prostu szybciej dotrze do potrzebującej osoby na właśnie w tych miejscowościach mniejszych. Ale też wyjeżdżają do działań takich na teren nawet województwa mazowieckiego, gdzie mogą udzielać innym. No i życie takie codzienne, czyli praca, życie osobiste, dom, czyli też potrafią używać. Ale w tym roku też zaplanowaliśmy jakieś specjalistyczne szkolenia, które też pozwolą do obsługi sprzętu, bo ten sprzęt, który kupiliśmy, wymaga też odpowiednich uprawnień. Także mamy agregaty takie wysokomocowe, bym powiedział, i też to są wymagane odpowiednie uprawnienia, tak zwane SEPOS-kie, czyli elektryczne, żeby też można było je bezpiecznie eksploatować.
3: Czyli cały czas działacie, cały czas się coś zmienia, bezpieczeństwo powiatu się poprawia i o tym będziemy rozmawiać też w kolejnej naszej audycji Bezpieczny Powiat. A za dziś już dziękuję. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli Wiesław Mirosław Gorzki, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, które zorganizowało te tutaj omówione przez nas szkolenia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
3: Druh OSP MOKAS Kamila Lisowska.
20: Dziękuję bardzo.
3: I nauczyciel z Ogrodnika, czyli Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Radosław Frankowski.
0: Dziękuję bardzo.
7: Była to audycja Bezpieczny Powiat.
21: Zadanie pod nazwą Wzmocnienie struktur ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie sochaczewskim zrealizowane ze środków samorządu powiatowego w Sochaczewie.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów 300-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Reklama.

pewniejszym krokiem zbliżamy się do 14:00 i to o pełnej w Radiu Sochaczew. Po raz kolejny usłyszycie wiadomości i te lokalne, ale też sprawdzimy, czym żyje kraj i świat, ale zanim to, co najświeższe i najważniejsze, to jeszcze wam pogramy Szwagier Kolaska, także The Weekend do 14:00.

0: Reklama. Absolwencie, dołącz do nas już dziś i studiuj na najciekawszych kierunkach psychologii, pedagogiki i innych w Akademii Nauk Stosowanych w Kutnie. wsgk.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99.

0: sezonie zasadniczym, to może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Już w najbliższy weekend od piątku do niedzieli zapraszamy do Sochaczewa na Festiwal Smaku i Tradycji. Plac Kościuszki zamieni się w pełne smaków i atrakcji miasteczko. Degustacje regionalnych przysmaków, warsztaty Zrób to sam, animacje dla dzieci i spotkania z żywymi maskotkami. A wszystko całkowicie bezpłatnie. Festiwal Smaku i Tradycji Sochaczew, Plac Kościuszki, 8-10 maja od 10 do 20. Szczegóły na www.smakiregionów.com.
2: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działający w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę 9 maja od 9 do 12 czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
3: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama.
7: Na zegarach punkt 14.
8: Urząd Miasta Sochaczew ogłosił kolejną gwiazdę WST Festiwalu. To już pewne. W sierpniu w amfiteatrze wystąpi Król Latino. Od tego zaczynamy. Powalczą o pieniądze z powiatowego budżetu obywatelskiego, by poprawić bezpieczeństwo pod szkołą podstawową w Feliksowie. Niezła sztuka z kolejną premierą. Sochaczewski Teatr Amatorski zaprasza na spektakl Sługa Dwóch Panów. Ma być naprawdę zabawnie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Urząd Miasta Sochaczew ogłosił kolejną gwiazdę, która wystąpi na WSC Festiwalu. To znany prawie w całej Polsce Skolim. Król Latino wystąpi w naszym amfiteatrze w niedzielę 23 sierpnia, czyli ostatniego dnia festiwalu. Ujawnione dotychczas gwiazdy wydarzenia to Meduza, Peja, DJ Dex, Kosa oraz Trips.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Szkoła w Feliksowie nieustannie się zmienia. W tym roku placówka ma zyskać boisko i orlik, a w nieco dalszej perspektywie doczekać się rozbudowy. O ile nowe zaplecze jest bardzo ważne, kwestią nadrzędną jest bezpieczeństwo. Jego poprawie może się przysłużyć powiatowy budżet obywatelski.
9: Dzięki wsparciu Urzędu Gminy złożony został wniosek do powiatowego budżetu obywatelskiego pod nazwą Poprawa Bezpieczeństwa na Przejściu dla Pieszych przy Szkole Podstawowej w Feliksowie przez montaż sygnalizacji świetlnej z radarem prędkości. Zaproponowane we wniosku rozwiązanie to system sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych z detekcją prędkości pojazdów i automatycznym włączaniem czerwonego światła przy przekroczeniu prędkości. Szacowany koszt inwestycji to 282 900 zł. Po pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej wniosek podlegać będzie głosowaniu.
8: Mówił podczas ostatniej sesji wójt Dariusz Krupa. Szkoła w Feliksowie znajduje się przy drodze powiatowej. To na niej miałyby zostać zamontowane urządzenia. Czy projekt przejdzie weryfikację pozytywnie, dowiemy się w pierwszej połowie maja.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Teatr Amatorski Sochaczewskiego Centrum Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców na premierę nowej sztuki. Wygląda na to, że najnowszy spektakl odniesie podobny sukces do Zemsty, jaka bawiła widzów kilka tygodni temu. Tym razem zobaczymy sztukę Sługa Dwóch Panów Karla Goldoniego w reżyserii Sebastiana Stępnia.
10: Jest to sztuka pełna gagów, pełna

0: dowcipnych żartów, pełna sytuacji zaskakujących. Bohaterem jest oczywiście sługa, który z chytrości swojej chciał służyć dwóm panom. No, jak to wyszło, to zobaczymy na scenie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Gwarantujemy, myślę, że bardzo dobrą zabawę. Byłam na próbie, widziałam także mnóstwo śmiechu, który pewnie zostanie na Państwa ustach dość długo po tym wydarzeniu.
1: Mówiła Magdalena Franaszek-Niewiadomska z SCK. Premiera będzie miała miejsce 16 maja o godzinie 18:18 w SCK w Chodakowie. Obowiązuje rezerwacja miejsc.
2: Ministrowie obrony oraz finansów, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu SAFE. Do podpisania doszło w kancelarii premiera na mocy dokumentu. Polska otrzyma od Unii Europejskiej kredyt w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pod umową widnieje m.in. podpis ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON poinformował, co zostanie zakupione w pierwszej kolejności.
3: Bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt, który buduje Polską obronę przeciwdronową, 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
2: Pierwszą zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska otrzyma już w najbliższych dniach. Napad na bank i wzięcie zakładników na zachodzie Niemiec. Trwa akcja policji. Do napadu doszło w miejscowości Zinzig w nadrenni Palatynacie. Według służb w oddziale banku przebywa kilku sprawców i zakładników, w tym kierowca konwoju z pieniędzmi. Policja prowadzi akcję na szeroką skalę. Centrum miasta Zinzig zostało odgrodzone. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Właśnie teraz powinien zbierać się kolejny sztab kryzysowy w związku z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest ugaszony, zaczął dodatkowo padać deszcz, ale na miejscu pozostają wszystkie służby, mówi generał Sławomir Sierpatowski, dowódca operacji w Puszczy Solskiej.
4: Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
2: Według szacunków od wtorku na roztoczu spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Tak patrzę, czystych chmur nam popada. No, synoptycy na ten najbliższy czas deszczu nam nie zapowiadali, ale w tym kolejnym tygodniu, no to już parasole mogą się przydać, bo faktycznie ma nam popadać i to, że niemal cały tydzień, ale wróćmy do tego, co wcześniej, czyli do samego weekendu. Jaki ten będzie? No to sobota, podobnie jak dziś, ze sporą ilością chmur i maksymalnie do 14-15 stopni. Przy niedzieli już lepiej, bo to słońce do nas wyjrzy i faktycznie będzie nam towarzyszyło. Niedziela też ma być ciut cieplejsza, do 18-19 stopni.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Muzycznego słońca, za to tego absolutnie nie brakuje na 94,9 i tak Wam gramy. Casey and the Sunshine Band i Give It Up to już teraz 6 po 14. Łukasz Matusiak, cześć, cześć. Witam ponownie i zapraszam. Dajcie głośniej.

0: 7 lat.
1: Muzyczny cyrk od Lanwery w Radiu Sochacz FM. No nie. O tej akcji absolutnie nie mówimy jak o cyrku, tylko o czymś, o czym warto wspomnieć i chwalić. Specjalna eskorta policji w Brochowie. Taki nagłówek mignął mi w sieci. No to kliknąłem i o co chodzi, to czytam, że mundurowi z Młodzieszyna podczas nocnego patrolu uratowali bobra, który zupełnie nie zważając na przepisy i swoje bezpieczeństwo postanowił przespacerować się środkiem jezdni. W dużym skrócie, policjanci natychmiast zabezpieczyli teren i w blasku latarki odprowadzili gryzonia w bezpieczne zarośla, a ten mógł bez przeszkód kontynuować swoją wędrówkę w stronę Bzury. Także finał mamy z happy endem. Zresztą, co ja wam tu będę opowiadał, jest nagranie z tej akcji.
2: Ja patrzcie, co spotkałem. Bóbr, ja jakie bydle! Bober! Ej, bober! Bober, nie mordo!
1: Jak było naprawdę, to już sprawdzicie na tusochacz.pl. Tam znajdziecie filmik.

0: Sara i Dalton, a za chwilę w Radiu Sochacze doskonale wam znana copiątkowa audycja Recepta na zdrowie. Zostańcie na 94,9.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Już w najbliższy weekend od piątku do niedzieli zapraszamy do Sochaczewa na Festiwal Smaku i Tradycji. Plac Kościuszki zamieni się w pełne smaków i atrakcji miasteczko. Degustacje regionalnych przysmaków, warsztaty Zrób to sam, animacje dla dzieci i spotkania z żywymi maskotkami. A wszystko całkowicie bezpłatnie. Festiwal Smaku i Tradycji Sochaczew, Plac Kościuszki, 8-10 maja od 10 do 20. Szczegóły na www.smakiregionów.com.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów Polis.
12: Ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
16: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia, czyli poradnik Radia Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
18: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
17: Sponsorem programu jest firma Erfa, badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
19: Wracamy do naszego, do naszej rozmowy i do naszych tematów. W studiu Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka oczywiście. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: I trener i zawodnik sportów sylwetkowych Piotr Zieliński.
21: Dzień dobry.
19: Rozmawialiśmy o grillu. Musimy też porozmawiać o tym, co temu grillowi często towarzyszy. Co nam może pomóc na kaca? Gdy już przesadzimy, gdy już mamy sezon letnich imprez, jest nam ciężko i źle. Co robić w takiej sytuacji?
20: Właśnie, to jest ten negatywny skutek, dla którego między innymi chcemy unikać alkoholu. No przede wszystkim jest to stan odwodnienia organizmu, zwiększonych stanów zapalnych w organizmie, no i tych toksycznych metabolitów, które wytwarzają się pod wpływem trawienia. Wiadomo, że jest bardzo obciążona wątroba jako ten narząd, który filtruje i będzie tutaj no, prowadził taką detoksyfikację, można powiedzieć, organizmu, ale przede wszystkim są to zaburzenia wodno-elektrolitowe i dlatego najlepszym sposobem to będzie po prostu zadbanie o nawodnienie organizmu. Najpierw poprzez napicie się wody, a po pewnym czasie elektrolitów. I tutaj właśnie dobrze jest sięgnąć nawet po taki napój izotoniczny już gotowy, albo samemu przygotować sobie taki napój, rozpuszczając w litrze wody pół łyżeczki soli, dwie łyżki miodu, możemy dodać troszeczkę soku z cytryny i w ten sposób jeszcze się ratować i też no, sprzyjać właśnie temu, żeby organizm jak najszybciej pozbył się tych negatywnych skutków.
19: Mówiłaś o regularnym nawadnianiu się, tak muszę zapytać z ciekawości, bo Piotr to jest przykład, żywy przykład chodzący wszędzie praktycznie z butelką wody mineralnej. Jak często pijesz? Ty popijasz po prostu cały dzień? To się u ciebie wygląda tak, że się budzisz, trochę wody, coś robisz, trochę wody, czy...
21: No nie wiem, czy to dobrze, ale zaczynam od kawy. Ale no
19: tak,
21: wodę...
19: Ale chodzi tak, mi o wodę, tak w ciągu dnia.
21: Tak,
19: ile, dwie butelki?
21: Piję,
19: trzy?
21: Myślę, że teraz jak był ten sezon zimowy, to dwie takie wypijałem, półtora litrowe, czyli 3 litry. Do tego dochodziły ze 2-3 herbaty, no i jakaś kawa, ale wody piłem teraz w tym sezonie takim zimowym, 2 butelki 1,5 litrowe, teraz pewnie będzie troszeczkę więcej, no i ja piję cały czas. Mhm. Piję cały czas, jak jestem właśnie w pracy, non stop popijam, non stop mam tą butelkę swoją zaznaczoną i gdzieś łyczka łapię.
19: I to jest to nawodnienie właśnie. Natomiast są też pewne mity związane z tym, co może poprawić nasze samopoczucie. Mówi się, że tłuste pomaga, wszystko co tłuste pomaga trawić alkohol i poprawiać nasze...

0: samopoczucie. Czy to prawda, czy to mit? Bo to jest chyba kwestia, z którą najczęściej się spotykałem i słyszałem.
1: Tłuste będzie tak, może sprawiać takie wrażenie, że faktycznie pomaga tutaj, ale tak naprawdę opóźnia tylko moment wchłaniania alkoholu, więc tutaj tłuste, a jeszcze dodatkowo będzie obciążało tą wątrobę, więc bardziej tutaj nie szukałabym ratowania się jakby, znaczy... No, powiedzmy tak, jedno sprzyja drugiemu, bo można łatwo zauważyć, że takie osoby, które właśnie gdzieś tam sięgają po tą używkę, sięgają też automatycznie, jest to w towarzystwie właśnie takich tłustych pokarmów, co zazwyczaj też skutkuje tym, że właśnie ta kaloryka tego wszystkiego się też zwiększa, tak? I przyjmujemy też więcej, bo zmniejsza jakby taką reakcję na uczucie sytości też i zwiększa apetyt. Także tutaj alkohol pod żadnym względem nie jest dobry.
0: Okej, przechodzimy co do smaków i sezonu. Przechodzimy teraz do pyszności związanych z tym momentem w kalendarzu, w którym jesteśmy. Bo to jest, z tego co pamiętam, poprawisz mnie w razie czego, maj, czerwiec, kiedy te szparagi są dostępne. Tak. No właśnie, słyszałem ostatnio taką ciekawostkę, że posiadają dużo witamin i że warto po nie sięgać. Pytanie do ciebie, czy faktycznie warto, czy jak już ten moment się pojawia, kiedy szparagi na półkach goszczą, to to znak, że powinniśmy po nie sięgać.
1: Zdecydowanie, czyli szukamy tych sklepowych półkach, czy to na straganie, takich produktów, które będziemy włączać, które znowu urozmaicą naszą dietę, właśnie tych sezonowych produktów, które najkrótszą drogę przebyły od pola, że tak powiem, do naszego stołu. Dokładnie, czyli straciły najmniej składników znowu odżywczych podczas tego całego procesu, aż do tego talerza, więc jak najbardziej szparagi to będzie to warzywo, po które śmiało możemy sięgać. One zawierają dużo folianów, czyli są szczególnie polecane osobom, które starają się o dziecko, albo kobietom już będącym w ciąży, ale też każdy z nas tak naprawdę będzie z nich korzystał. Tak samo dużo antyoksydantów, witaminę K, C, E. To będą też takie składniki jak błonnik pokarmowy, czyli zawierają ich właśnie tutaj szparagi dużo i jak najbardziej po nie sięgamy. Uważamy tylko znowu na sosy, którymi te szparagi będziemy polewać, czyli też tłuste sosy raczej odpadają. Raczej sięgamy po coś lekkiego na bazie jogurtu.
0: Mocarellą się lubią z szynkami, tymi takimi półsurowymi.
1: Tak. Gdzieś tam możemy też tutaj z tego korzystać. No i też dbamy o to, żeby nie przygotować ich. Jak ktoś już kiedyś próbował, a też zachęcamy, żeby właśnie może bardziej tych, którzy nie próbowali jeszcze, bo też często jak nie wiemy, jak przygotować, to raczej omijamy takie produkty. A tu tak naprawdę wystarczy obciąć te twardsze końcówki i ugotować albo upiec w piekarniku, dodać właśnie zioła, ulubione przyprawy i one będą takie fajne, chrupiące. I
0: jak są cieńsze łodyżki, też podpowiem, trzykrotne zalewanie gorącą wodą na dosłownie chwilę już je zmiększa na tyle, że mamy gotowy produkt do spożycia.
1: Chrupiące najlepsze,
0: tak.
1: No właśnie.
0: Nawet też tam się tak zdarza uważam. Też do sałatek wykorzystywać, co prawda główki po jednym zalaniu odkładam, bo są miękkie już, a te łodyżki tak delikatnie pokrojone, to naprawdę 2-3 razy można zalać gorącą wodą, chwilę poczekać i już są na tyle chrupkie, że fantastycznie smakują.
1: Tutaj też szparagi, podobnie jak brokuły, te końcówki możemy zawsze wykorzystać właśnie,
0: tak,
1: czy
0: tak,
1: to siekając je,
0: nie wyrzucamy, tylko po prostu miękkie drobna, są. Tak.
1: Nawet możemy dodać to jako dodatek, składnik pasty jakiejś, którą możemy potem wykorzystać na pieczywo, czy na przykład też lubię właśnie tak szatkować i dodać, mieszając z ryżem i do tego koperek i obok tego jeszcze inne warzywa, więc to też jakby składnik tego ryżu, ale warzywny. Więc można całe szparagi zjadać i polecamy.
0: Piotrze, czy ty jesteś zupny, czy biegowy bardziej?
2: Zupny?
0: Zupny, tak. Czy lubisz zupy? Czy jesteś zupny, czy nie?
2: Gęste zupy. Takie.
0: Gęste zupy, tak. Dobrze. W takim razie pytam o to nieprzypadkowo, dlatego że i temat botwinki, czyli zupy magicznej, gęstej, sycącej, poruszymy na pewno. No i porozmawiamy sobie o bieganiu, bo rozmawialiśmy o rozgrzewce, ale pobiegamy też dla kogo pobiegamy. Porozmawiamy o tym, dla kogo jest bieganie, na co zwracać uwagę, czy biegać, gdy martwimy się o kolana, czy biegać w każdym wieku i gdy mamy trochę tych kilogramów więcej. Więc odpowiedzi na te pytania w kolejnym odcinku. Bardzo wam dziękuję. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska.
1: Dziękuję.
0: I trener Piotr Zieliński.
3: Dziękuję.
4: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
7: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania suchu, aparaty suchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.

0: Reklama.
1: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: Co takiego robić w Sochaczewie okolicach w ten weekend? No na to pytanie spróbuję wam odpowiedzieć. Możecie wybrać się na Dzień Nowego Mieszkańca. To już jutro. Wydarzenie to odbędzie się w miejskim żłobku integracyjnym przy ulicy Ryszarda Kaczorowskiego. A jeśli chodzi o target, no to przede wszystkim rodzice tych najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. W programie m.in. spotkanie z gościem wydarzenia, czyli fizjoterapeutą dziecięcym Pawłem Zawitkowskim. Oprócz tego także będzie można porozmawiać z doradczynią laktacyjną Magdaleną Bednarczyk, a całemu to wydarzeniu towarzyszyć będą także stoiska promocyjne. Dzień Nowego Mieszkańca to też wręczenie listów gratulacyjnych i prezentów dla najmłodszych. A to wszystko w godzinach od 10 do 13. Najbliższy weekend to także festiwal Sera i Wina w Błoniu. Po ubiegłorocznym sukcesie organizatorzy ponownie zapraszają do udziału w tym wydarzeniu. W programie przede wszystkim kultura serowarska i winiarska, przybliżenie tej kultury. Będzie rozkruszenie 40-kilogramowego krążka Parmigiano Reggiano. Będzie także degustacja, będą prelekcje, które będą dotyczyć historii wina i winiarstwa, sera i serowarstwa. Na miejscu także wystawcy z szerokim asortymentem. Nie zabraknie sera z różnych stron świata, w tym z Portugalii, Holandii, Grecji, Francji, Włoch, Austrii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii, Anglii i Polski, a także z Danii. Start festiwalu w sobotę o 14, no a potrwa to wydarzenie 2 dni na Targu Miejskim w Błoniu. Radio Sochaczew poleca i zaprasza.
0: Weekendowy zawrót głowy tylko w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Alcor.

0: podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz Portal i Gazeta Sochaczew.pl.
4: Już w najbliższy weekend od piątku do niedzieli zapraszamy do Sochaczewa na Festiwal Smaku i Tradycji. Plac Kościuszki zamieni się w pełne smaków i atrakcji miasteczko. Degustacje regionalnych przysmaków, warsztaty Zrób to sam, animacje dla dzieci i spotkania z żywymi maskotkami. A wszystko całkowicie bezpłatnie. Festiwal Smaku i Tradycji Sochaczew, Plac Kościuszki, 8-10 maja od 10 do 20. Szczegóły na www.smakiregionów.com.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
9: Reklama.
10: Na zegarach minęła już 15.
11: Drift pod marketem w Sochaczewie. Młody kierowca surowo ukarany, to na początek serwisu. Wójt gminy Brochów Piotr Szymański wydał oświadczenie w sprawie aktów wandalizmu. Przed nami druga edycja festiwalu sera i wina w Błoniu. Dwudniowa impreza z degustacjami, atrakcjami muzycznymi i dużą dawką wiedzy. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Młody mieszkaniec Sochaczewa poniósł konsekwencje celowego wprowadzenia pojazdów poślizg. 19-latek kierujący BMW wyjeżdżał z parkingu jednego z marketów w centrum miasta. Na ulicy Targowej celowo wprowadził pojazd w poślizg podczas skrętu w jedną z bocznych ulic. Mundurowi zatrzymali młodemu kierowcy prawo jazdy, nałożyli na niego mandat karny w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 10 punktów karnych. Podczas kontroli policjanci stwierdzili również niesprawność techniczną tylnych lamp pojazdu. W związku z ujawnioną usterką na kierującego nałożono dodatkowy mandat karny w wysokości 100 zł. Mężczyzna usunął nieprawidłowości na miejscu kontroli. Policja przypomina, że w tym roku weszły w życie nowe przepisy zaostrzające odpowiedzialność kierowców, którzy celowo wprowadzają pojazdy w poślizg.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Wójt Piotr Szymański wydał oświadczenie w sprawie aktów wandalizmu, do jakich dochodzi regularnie na terenie gminnego boiska sportowego w Brochowie. Niszczone są bramki, siatki, infrastruktura, która obiektu jest wyłamywana, zrywana i dewastowana. Jeśli sytuacja się będzie powtarzać, wójt chce podjąć zdecydowane kroki, wyciągnąć konsekwencje wobec sprawców. Rozważane jest również zamykanie boiska w określonych godzinach. I zmieniamy temat. W najbliższy weekend na Targu Miejskim w Błoniu odbędzie się drugi festiwal sera i wina. Poza stoiskami na przybyłych będą czekać ciekawe pokazy. Część z nich poprowadzi współorganizator wydarzenia Michał Pudlik.
9: O godzinie 14:30 ja zapraszam na otwarcie 40-kilogramowego krążka Parmigiano Reggiano i opowieść o tym niesamowitym serze, jego różnicach z Grana Padano i na pewno trochę przemycę też o włoskich serach. Oprócz mnie będzie też opowieść o historii winiarstwa.

0: winiarstwa i o winie, będzie opowieść o historii sera i serowarstwa oraz o historii whisky, a cały dzień w tej części takiej merytorycznej domknie gość specjalny, bo też chcemy wprowadzać takie elementy troszkę inne. Będzie to pisarz i aktor Rafał Dajbor, który pisze książki o kultowych filmach z PRL-u, serialach.
1: Na stoiskach nie zabraknie sera z różnych stron świata, w tym z Portugalii, Holandii, Grecji, Francji, Włoch, Austrii, Norwegii, Niemiec, Belgii, Anglii i Polski. Zwieńczeniem pierwszego dnia festiwalu będzie potańcówka, a drugiego koncert grupy Sojka Pęczak Sojka.
2: Umowa kredytowa w sprawie programu SAFE została oficjalnie podpisana pod dokumentem w kancelarii premiera w Warszawie. Swoje podpisy złożyli ministrowie obrony narodowej i finansów Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański oraz dwaj unijni komisarze. Na mocy tej umowy Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. To przełomowy moment dla naszego kraju, mówił premier Donald Tusk.
3: W tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
2: Pierwsza zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski już w najbliższych dniach. Jak zapowiedział dziś szef MON-u, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną przeznaczone na systemy antydronowe. Ósmoklasiści idą śladem maturzystów i już w poniedziałek podejdą do swoich testów. Po weekendzie w 13 tysiącach szkół podstawowych zaczną się egzaminy ósmoklasisty, choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny. Do testu przygotowywali się od dawna. O nastroje przed egzaminem pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
4: Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie przygotowują się od miesięcy.
5: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
4: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, język obcy nowożytny 110 minut. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
4: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów.
2: Ósmoklasiści poznają wyniki 3 lipca.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Okolice 14 szczebelka. Teraz, jeżeli chodzi o wieczór, no to wciąż może to być się dwucyfrowka i jedenastka, ale już przez noc i nad ranem, no to ósemka. Tak może nas właśnie ten jutrzejszy dzień przywitać, choć do 14-15 w najcieplejszym momencie, ale przy sobocie ponownie będzie pochmurno, choć bez deszczu. Niedziela ta już zapowiada się pogodna, tego słońca zdecydowanie więcej i cieplej do 18-19 stopni, a kolejny tydzień między 12 a 20 szczebelkiem, no i pogoda w kratkę, bo może przywitać nas deszcz, później większe rozpogodzenia, a ponownie w drugiej części tygodnia może padać.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Najbliższa niedziela i godzina 15, no wtedy kibiców czeka prawdziwy hit, bo na Murawie zmierzą się dwie najlepsze drużyny w Polsce. Orlen, Orkan, Sochaczew i MKS Pogoń Aventa Siedlce. Przypominamy o tym meczu i na niego też zapraszamy, by trzymać kciuki za naszych rugbistów. 7 po 15. Łukasz Matusiak, witam ponownie. Zapraszam.

0: Sponsorem akcji jest Pizzeria da Grasso, Sochaczew, ulica 1 Maja 21.
1: Dziś się swoje miejsce miał finał naszej wspólnej akcji Pizzerii da Grasso i Radia Sochaczew, czyli Pizza Day w Twojej firmie. No i najlepszy komentarz na naszym Facebooku pod postem z ową akcją napisała Kasia. No to wybraliśmy się do niej na sonatę do jednej z popularnych sieciówek.
2: Co skłoniło, żeby wziąć udział w naszej akcji?
3: Co skłoniło? Nie wiem. Pomyślałam, że często mam szczęście i że tym razem też się uda. No i się udało. Zrobiłam dziewczynom piątek. No.
2: I ile osób tutaj dzisiaj jest?
3: 13:15 dosłownie jeszcze przyjeżdżają dwie, więc jesteśmy dzisiaj w 5.
2: Koleżanki przyjadą i od razu ciepła pizza będzie na nie czekała.
3: Tak, tak, dokładnie tak, obiad.
2: A jak to jest z tą pizzą? Lubi pani i jaką najbardziej?
3: W da Grasso najczęściej capricciose.
2: W takim razie przekazujemy.
1: No to życzymy smacznego, jeżeli jeszcze coś zostało. Więcej na Instagramie Radia Sochaczew to na pewno, a Pizza Day w Twojej firmie wróci. Śledźcie nasze sociale i słuchajcie na 94.9.
0: Sponsorem akcji jest Pizzeria da Grasso, Sochaczew, ulica 1 Maja 21.
4: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
17: Reklama.

0: można było się pobujać przy tych dźwiękach. Igo i jego nowość. To nie koniec. 22 minuty i będzie 16 na zegarach. Na Placu Kościuszki ruszył Festiwal Smaku i Tradycji. Wystawcy mają pozostać aż do niedzieli włącznie, także jest okazja, by spróbować różnych regionalnych przysmaków. Polecamy. Warto zajrzeć na Plac Kościuszki, ale też na portal tusochacz.pl, bo tam pojawiła się taka mała wideorelacja z tego wszystkiego, co właśnie tam się dzieje.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Co z kolei dzieje się na drogach przed 16? No piątek, ten czasem rządzi się swoimi prawami i jest to odczuwalne w tym większym natężeniu ruchu, no bo rondo to przyszelu, mocno się nam wypełniło z każdej możliwej strony i tu będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość tych samochodów zdecydowanie więcej, ale także i tych jadących w stronę ronda w Kuznocinie z jednej i z drugiej strony też więcej, więc tu te dodatkowe minuty na przejazd mogą się przydać. Podobnie sytuacja wygląda, mówiąc o obwodnicy, przy rondzie w Wiskitkach, szczególnie jadąc od Żyrardowa, też ta kolejka nam się zdecydowanie wydłużyła, a jak sama A2, jak jesteśmy już w tym rejonie, no to w jednym i drugim kierunku, czy Łódź, czy Warszawa, raczej bez większych problemów powinniście ją pokonać. Ale już powrót ze stolicy 92 może być utrudniony, bo w Ożarowie tu będzie trzeba chwilę zaczekać. Podobnie Ołtarzew na Krzyżówce też się zatrzymacie i Błonie, dojeżdżając do Błonia, wyhamujecie i nie tylko od Warszawy, ale też i od strony Grodziska zrobiło się nam ciaśniej. Stare Babice na 580, czyli wyloty ze stolicy tą trasą bardzo podobnie, tak samo jak Leszno i główne skrzyżowanie też będzie trzeba chwilę odstać. 92 na Łowicz i od Łowicza, tu z kolei bez większych kłopotów, a jeżeli mówimy o trasie na Brochów na przykład, to tu też nie widać, by coś niepokojącego się działo. Sam Chodaków, no to w rejonie objazdu, czyli tu ulica Młynarska i Chopina, no to tu to zagęszczenie może być większe, no a Boryszew z drugiej strony raczej bez większych kłopotów. Ścisłe centrum, no to Traugutta i Staszica z Warszawską, tu na pewno będzie trzeba zaczekać. Przejazd przez most o tej porze mógł się nam wydłużyć. 46 863 22 22, niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Dzieje się coś na drogach, śmiało do nas dzwońcie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Morniny są gorące.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Już w najbliższy weekend od piątku do niedzieli zapraszamy do Sochaczewa na Festiwal Smaku i Tradycji. Plac Kościuszki zamieni się w pełne smaków i atrakcji miasteczko. Degustacje regionalnych przysmaków, warsztaty Zrób to sam, animacje dla dzieci i spotkania z żywymi maskotkami. A wszystko całkowicie bezpłatnie. Festiwal Smaku i Tradycji Sochaczew, Plac Kościuszki, 8-10 maja od 10 do 20. Szczegóły na www.smakiregionów.com.
16: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
17: Jeszcze więcej muzyki.
18: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
21: Reklama.

0: Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga!

0: niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Sochaczew.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
7: Reklama.
8: Radio Sochaczew, posłuchajmy wiadomości o 16.
9: Rodzina to wszechświat dziecka, to tytuł dzisiejszej konferencji edukacyjnej organizowanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Sochaczewie. Byliśmy na miejscu z mikrofonem. W tym serwisie zapraszamy na piknik charytatywny do Iłowa, celem wsparcia młodej mieszkanki gminy. Będzie też zaproszenie na tydzień bibliotek w Rybnie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już po raz piąty poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Sochaczewie zaprosiła nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz rodziców na konferencję edukacyjną, której hasło brzmi Rodzina to wszechświat dziecka.
10: My będziemy mówiły o czymś, co jest najważniejsze chyba dzisiejszego dnia i podczas tej konferencji będziemy mówić o rodzinie. O rodzinie, która boryka się też z kryzysami. Myślę, że warto zostać do końca, żeby się dowiedzieć, jak się z tymi kryzysami boryka i jak to się skończy też, nie?
11: Będziemy też mówić o rodzinie nie tylko biologicznej, ale też rodzinie zastępczej, która jest taką przystanią dla dziecka w sytuacji właśnie kryzysu rodziny biologicznej.
9: Mówiły Ewa Kajetaniak oraz Martyna Wojciechowska z PCPR-u.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: W najbliższą niedzielę w Parku Stulecia w Iłowie odbędzie się wyjątkowy piknik połączony ze zbiórką dla Lenki, dziewczynki z Henrykowa chorej na złośliwy nowotwór kości. Będą dmuchańce, animacje, muzyka, grill i wielu gości.
12: Tak naprawdę organizatorem jest sołectwo Henryków i oni podjęli ten wysiłek, ponieważ Lena mieszka w Henrykowie. Ja im pomysłu gratuluję i pomożemy, o ile tylko będziemy mogli. Zapraszam na ten piknik, sam się włączę. Tutaj na plakacie jest zdjęcie burmistrza Sochaczewa Daniela Janiaka przy grillu. Jak mnie dopuści do tego grilla, to chętnie mu w tym pomogę.
9: Mówił wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski. Początek pikniku o godzinie 16. I zmieniamy temat. Lokalne biblioteki włączają się w Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Ten jak zwykle przypada w terminie od 8 do 15 maja i ma na celu promocję czytelnictwa i podkreślenie roli tych instytucji. Co będzie się przy tej okazji działo w Rybnie? O tym wójt Damian Jaworski.
13: W dniach od 8 do 15 maja zapraszam do wspólnego świętowania pod hasłem Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Świętowanie w ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie. Program wydarzenia przewiduje m.in. spotkanie autorskie z panią Katarzyną Fiołek, spotkanie z psychodietetyk, zajęcie czytelnicze dla najmłodszych.

0: dzieci, przedszkolną lekcję biblioteczną. Zostanie ogłoszony konkurs w ramach Tygodnia Bibliotek. Ponadto zostanie wystawiony spektakl.
1: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
5: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Polska podpisze dzisiaj umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
6: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
6: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
5: A jeśli chodzi o wakacje, to do łask wracają te w kraju. Jak pisze Puls Biznesu, liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo średnio około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Nie opłaca się awanturować podczas lotu samolotem. Linie lotnicze Ryanair stosują rygorystyczną politykę zero tolerancji wobec niewłaściwego zachowania na pokładzie. Aktywnie przeciwdziałają problemowi awanturujących się podróżnych. Boleśnie przekonał się o tym jeden z klientów Ryanaira, na którego sąd rejonowy Warszawa-Modlin nałożył karę w łącznej wysokości 17 tysięcy złotych. Wyrok z zadowoleniem przyjęły władze firmy. Takie zachowania są niedopuszczalne, przekazał Michał Kaczmarzyk, CEO linii BAS.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: Kogo tu jeszcze pozdrowić, bo wspominaliśmy o kierowcach zawodowych. Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Takie nietypowe święto dziś w kalendarzu, ale to też Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. No to w waszą stronę także przesyłamy te najserdeczniejsze życzenia i gramy.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: co wam zagraliśmy wśród tych przebojów na 94,9. No to Robin Schulz za nami i jeszcze więcej muzyki to za chwilę na pewno. A tymczasem ostatnio w Radiu Sochaczew mogliście usłyszeć o sporcie w gminie Rybno. Ten rozwija się na wielu płaszczyznach, od inwestycji infrastrukturalnych przez wsparcie klubów sportowych, aż po szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych. O tym, jak wygląda ten rozwój w praktyce, opowiadali wójt gminy Rybno Damian Jaworski oraz prezes klubu sportowego Gotthard Rybno Waldemar Kaniewski. Cała rozmowa do wysłuchania na radiosochaczew.pl, a teraz z kolei mała przypominajka o nadchodzącym meczu Gottharda.
1: Szanowni Państwo, już w najbliższą sobotę, 9 maja o godzinie 16:30 nasz klub Gotthard Rybno rozegra kolejne ligowe spotkanie. Naszym przeciwnikiem będzie drużyna Chopina Dwa Senniki. Zapraszam wszystkich sympatyków piłki nożnej na nasz stadion w sobotę o godzinie 16:30. Ze sportowym pozdrowieniem Waldek Kaniewski, prezes klubu sportowego Gotthard Rybno. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: No to dołączamy się do tego zaproszenia.
2: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Moja i twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Gdzie o tej porze większe utrudnienia? Na pewno na obwodnicy 50, mocno wypełniona samochodami, rondo w Kuznocinie z jednej i z drugiej strony, no tu będzie trzeba poczekać, zanim do krzyżówki dojedziecie, ale też rondo przy Szelu sytuacja podobna, czy to jadąc właśnie 50 tu od 15 sierpnia, czy też od Bielic, no to dojeżdżając do krzyżówki noga z gazu. Poza tym patrząc na 50, to cały czas okolice Wiskitek i tamtejszej krzyżówki od Żerdowa ta kolejka też się nam zdecydowanie wydłużyła, ale z takich lepszych wieści to ten drugi kierunek od ronda w Różkach w stronę Młodzieszyna i dalej Wyszogrodu. Tu z kolei nie powinniście napotkać się większych utrudnień. Powroty ze stolicy wciąż mogą być kłopotliwe. Dla tych, którzy próbują przebić się A2, no to na wysokości Ożarowa tu będzie trzeba zwolnić, podobnie jak przejazd właśnie przez wspomniany Ożarów na 92. Wydłużony do tego Ołtarzew i przed Błoniem też zwolnicie. Do Błonia dojeżdżając od strony Grodziska ta sytuacja podobna. W Starych Babicach tu też i dalej Bożęcin Duży i do Leszna na krzyżówce też chwilę zaczekacie, ale później już przez Kampinos i Żelazówkę powinniście dotrzeć bez większych problemów. Pamiętajcie tylko o objeździe. Jak chcecie dostać się do centrum, no to przecież nowe kistki, tam nie przejedziecie, cały czas 600-lecia remontowana, więc trzeba skorzystać z przejazdu Młynarską i w związku z tym tu krzyżówka Chopina i Młynarskiej. Niewykluczone, że zagęszczenie może być większe. A jak już będziecie w mieście, to na pewno postoicie w okolicach Warszawskiej, Piłsudskiego oraz 600-lecia, ale też warszawska Traugutta i Staszica, no i most, przejazd Płocką, Odłowickiej i Gawłowskiej o tej porze może być utrudniony. Z dobrych wieści to na przykład droga na Skierniewice, czyli trasa 705, raczej bezproblemowa, no może poza wahadłem w Nowej Suchej i 92 na Łowicz i Odłowicza, to też nie widać się, by większe kłopoty się pojawiały. 46 863 22 22, niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Czekamy na wasze telefony z dróg. Dzieje się coś? Dajcie znać. My życzymy szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
10: bezpiecznie.
9: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Moja i twoja muzyka.
16: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich. Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy,

0: referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działający w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę 9 maja od 9 do 12 czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
1: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
0: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
4: I na zegarach już 17.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis, do którego więzienia trafi adwokat od trumien na kółkach, zdecyduje komisja penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Prawnik Paweł K. wpadł wczoraj w ręce policji, to on w niewybrednych słowach opisał jakość samochodu, w który wjechał i w którym to wypadku zabił dwie kobiety. Wcześniej mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Adwokat ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Spadł deszcz, co pomaga strażakom, ale jednocześnie wciąż wykrywają oni miejsca, w których może pojawić się ogień. Stąd wszystkie służby są na miejscu. To ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony mieszkańców, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
6: Ja chciałem podziękować tutaj wszystkim tym, którzy nam pomagają. To są również mieszkańcy. To są koła gospodyń wiejskich, bo jeździliśmy po terenie. Faktycznie te panie dostarczają żywność strażakom w różnych miejscach, którzy realizują określone swoje powinności. I ten element współpracy trzeba ze społecznością lokalną ocenić bardzo dobrze.
7: Ciepłe posiłki, kanapki cały czas nas doposażają.
8: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują. Pan, który ma delikatesy, przekazał mnóstwo produktów na kanapki, które my już drugi dzień dzielnie robimy z osobami niepełnosprawnymi.
5: Pożar w Puszczy roztoczył wybuchu we wtorek po południu. Ceny paliw w Niemczech spadły do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Dziś przed południem na niektórych stacjach za litr benzyny płacono nawet poniżej 8 zł. Spadek cen paliw w Niemczech to przede wszystkim efekt taniejącej od kilku dni ropy. Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie. Po raz pierwszy w historii pomiarów w Krakowie stężenie tlenków azotu jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem. Za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Paulina Nawrocka.
9: Średnioroczne stężenie tlenków azotu na stacji przy ruchliwych alejach znalazło się dokładnie na granicy dopuszczalnej normy. Przyczyn jest kilka. Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
10: Flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o SCT już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza samochodów z silnikami diesla, przyspieszyła. I tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
9: W godzinach szczytu w Krakowie nadal stężenia są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny.
5: Przy takich stężeniach zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, unikanie wysiłku fizycznego i wietrzenie mieszkania tylko w godzinach, gdy stężenie spada.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
0: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia. Od 24 lat w Sochaczewie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Bartek Staniaszek, czas na sport. Już w najbliższą niedzielę hit Ekstraligi Rugby. O pierwsze miejsce w grupie mistrzowskiej zagra zagrają Orlen Orkan Sochaczew i Aventa Pogoń Siedlce.
12: Bardzo głęboko wierzę, że to będzie mecz przy komplecie publiczności. Z Pogonią walczymy o pierwsze miejsce na koniec fazy grupowej. Każde starcie z mistrzem Polski, każde zwycięstwo będzie budowało nasze nastroje, pewność siebie drużyny, więc ten mecz, mam nadzieję, będzie meczem o pierwsze miejsce i mam nadzieję,

0: że dzięki kibicom, dzięki wsparciu trybun uda nam się go wygrać.
1: Mówi prezes Orkana Robert Małolepszy. Mecz na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej o 15:00. Za to jutro o 19:00 półfinał Centralnej Ligi Juniorów. Zawodnicy Macieja Misiaka, czyli wychowankowie Akademii Rugby Orlen Orkan Sochaczew, zagrają z Arką Rumia. Przedstawiamy wam Ladies Handball Kozłowianki. Dziewczyny stworzyły drużynę piłki ręcznej i realizują swoją sportową pasję. Jak to się zaczęło?
2: Tak naprawdę zaczęło się 2 lata temu. Obecna pani dyrektor w Kozłowie Biskupim, Urszula Mergner, zorganizowała Dzień Absolwenta i mecz, dawna sekcja piłki ręcznej, którą trenował Zenon Gromczewski, kontra nauczyciele. Po tym w sumie tak się zaczęło, stwierdziłyśmy, że co dalej robić? No trenujemy, ale czy tylko tak dla siebie, czy coś więcej? No i poszło coś więcej.
1: Tłumaczą zawodniczki, jakie mają plany i kto może w Kozłowiankach grać, opowiedziały Daria Szymańska, Paulina Baranowska, Agnieszka Lubarska i Kamila Witkowska. Nasza rozmowa na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie wraz z Rysiami Sochaczew zaprasza na turniej koszykówki. Gramy 16 maja w Formule 5x5. Do rywalizacji przystąpi maksymalnie 8 drużyn. Mecze rozegrane zostaną w hali przy Chopina 101 w Chodakowie od 8. Informacje o zgłoszeniach na stronach Mosiru i na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Piłka nożna. Orkan liderem płockiej klasy B. W sobotę o 16 mecz z drugą drużyną Zorzy Szczawin Kościelny. Także jutro o 16:30 Gotthard Rybno zagra z rezerwami Chopina Sanniki. Warszawska klasa B. Bzura Chodaków zagra z UKS-em Bożencin w niedzielę o 15:00. Godzinę później rezerwy Promyka, Orion Cegłów, a o 18:00 rezerwy Mszczonowianki, Piast Feliksów. W piątej lidze Proch Pionki, Promyk Nowa Sucha jutro o 16:00. W płockiej okręgówce Unia i Łów Orzeł Goleszyn w niedzielę o 18:00. Także jutro o 16:00 KS Teresin zagra z rezerwami Milanu Milanówek. Ten mecz w ramach warszawskiej klasy A.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Po 17 w Radiu Sochaczew gramy wam jeszcze więcej muzyki. To Anastasia. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam, ale nie zabraknie też nowości. Będzie premiera. Zostańcie na 94,9.

0: Obiecaliśmy, że po 17 w Radiu Sochacz FM będzie premiera. No to kilka dni temu pojawiła się informacja o zawieszeniu działalności przez Kwiat Jabłoni i wszystko wskazuje na to, że Kasia Sienkiewicz właśnie z tego projektu stawia na siebie, na karierę solową i tym samym otwiera nowy rozdział na swojej artystycznej drodze. Chodzi o singiel Były Momenty, który jest też zapowiedzią jej albumu. Taneczna energia miesza się tu ze słodko-gorzkim przekazem. Kasia Sienkiewicz przedstawia słuchaczom opowieść o relacjach romantycznych, które choć okazały się nietrafione, wciąż powracają do nas w postaci ciepłych wspomnień. Mimo, że niektóre związki bywają trudne, w pamięci zostają chwile, do których mimowolnie wracamy, bo przecież były momenty te tytułowe. No to słuchamy już teraz Kasi Sienkiewicz w premierowej i przede wszystkim solowej odsłonie Były Momenty. Podkręćcie radia.
1: To jest nowość w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Morniny są.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: gramy i za chwilę dalej wam pogramy to, co mamy najlepsze w buzie. Bądźcie z Radiem Sochaczew. A jeżeli zastanawiacie się, co w ten weekend dzieje się w okolicy, to będzie można na przykład pomóc. Jak? Wspólnie posłuchajmy.
1: Szkolne koło wolontariatu wraz ze społecznością szkoły podstawowej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów, rodziców, mieszkańców i słuchaczy Radia Sochaczew na piknik charytatywny dla Leny, naszej koleżanki ze szkoły, która zmaga się z bardzo ciężką chorobą. Wydarzenie odbędzie się 10 maja o godzinie 16 w Parku Niepodległości w Iłowie. Piknik organizowany będzie przez mieszkańców wsi Hendrykowa, gdzie mieszka Lena, a nasi wolontariusze pragną włączyć się w jego przygotowanie. Na uczestników czeka wiele atrakcji przygotowanych przez naszych wolontariuszy, między innymi loteria fantowa, malowanie buziek, zaplatanie warkoczyków, słodkości i mecz charytatywny z udziałem uczniów i nauczycieli.
0: Zapraszała was Natasza, my się oczywiście dołączamy, a co więcej weekendowo w Sochaczewie i nie tylko, to o tym jeszcze do 18 usłyszycie w Radiu Sochaczew.
2: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: Co takiego robić w Sochach czy w okolicach w ten weekend? No na to pytanie spróbuję wam odpowiedzieć. Możecie wybrać się na Dzień Nowego Mieszkańca. To już jutro. Wydarzenie to odbędzie się w miejskim żłobku integracyjnym przy ulicy Ryszarda Kaczorowskiego. A jeśli chodzi o target, no to przede wszystkim rodzice tych najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. W programie m.in. spotkanie z gościem wydarzenia, czyli fizjoterapeutą dziecięcym Pawłem Zawitkowskim. Oprócz tego także będzie można porozmawiać z doradczynią laktacyjną Magdaleną Bednarczyk, a całemu to wydarzeniu towarzyszyć będą także stoiska promocyjne. Dzień Nowego Mieszkańca to też wręczenie listów gratulacyjnych i prezentów dla najmłodszych. A to wszystko w godzinach od 10 do 13. Najbliższy weekend to także festiwal Sera i Wina w Błoniu. Po ubiegłorocznym sukcesie organizatorzy ponownie zapraszają do udziału w tym wydarzeniu. W programie przede wszystkim kultura serowarska i winiarska, przybliżenie tej kultury. Będzie rozkruszenie 40-kilogramowego krążka Parmigiano Reggiano. Będzie także degustacja, będą prelekcje, które będą dotyczyć historii wina i winiarstwa, sera i serowarstwa. Na miejscu także wystawcy z szerokim asortymentem. Nie zabraknie sera z różnych stron świata, w tym z Portugalii, Holandii, Grecji, Francji, Włoch, Austrii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii, Anglii i Polski, a także z Danii. Start festiwalu w sobotę o 14, no a potrwa to wydarzenie 2 dni na Targu Miejskim w Błoniu. Radio Sochaczew poleca i zaprasza.
0: Weekendowy zawrót głowy tylko w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa.

0: zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
3: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów? Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
4: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
3: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
5: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
3: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kajsa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Pogoda po majówce, mógłbym powiedzieć, że taka trochę maturalna. Sprzyja nauce, bo trochę się ochłodziło. Może nawet popadało i jeszcze popada, a w rozpoczynający się weekend nie spodziewałbym się niczego, co będzie tak powyżej 20 stopni. To znaczy, że nie jest najgorzej, najcieplej Afryki tak zwanej też nie będzie. Noce troszeczkę chłodniejsze, natomiast w ciągu dnia w Sochaczewie i w okolicach oscylujemy tak około tych 20 z naciskiem raczej na dochodzące wartości do 20, 17, 18, 19 stopni. Tego możemy spodziewać się w sobotę i niedzielę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Fajnie mieć na imię Staszek.

Stanisław, Stachu. A to dlatego, że zawsze są fajne przysłowia. Na 8 dzień maja, na przykład na świętego Stanisława w domu pustki w polu sława. Albo na świętego Stanisława rośnie koniom trawa. Może być też na świętego Stanisława żyto jak ława. Stanisławom zarówno Stanisław i Stanisława świętują, więc wszystkiego najlepszego. I Michał także. Wszystkiego naj. 8 maja. Oh yeah. Startuje nasz taneczny wieczór z Radiem Sochaczew i ja startuję tutaj zza konsolety i sprzed mikrofonu. Edwin Senektarka, kłaniam się nisko i zapraszam na 3 godziny szaleństwa w Radiu Sochaczew na 94,9 FM. Dzień dobry, wieczór.

0: Helena. Pytanie do tych, którzy lubią czytać. Czy lubicie czytać w trasie? Przede wszystkim audiobooki na przykład. Chciałem to połączyć, jedno z drugim. Chciałem się wycwanić, wiesz? Bo dzisiaj jest święto kierowców zawodowych i to międzynarodowe, ale także Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Ja wiem, że czytanie za kierownicą jest raczej niewykonalne, chyba że specjalnych drogowych oznaczeń, ale słuchanie książek w wersji audio jak najbardziej. Więc jeżeli dzisiaj nocą gdzieś jedziesz w trasę, to można najpierw do biblioteki po najfajniejszego audiobooka pod słońcem, a później można się wybrać i jechać dalej. A za chwilę będę miał bardzo fajną polecajkę, co posłuchać właśnie w wersji audio. Bądźcie blisko i szerokości dla tych, którzy właśnie słuchają nas online gdzieś w trasie.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.
0: Blisko i szerokości dla tych, którzy właśnie słuchają nas online gdzieś w trasie.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Kilka dni temu na polskim rynku wydawniczym ukazał się ostatni tom, a tak właściwie jego pierwsza część, bo będzie podzielony na trzy mniejsze części. Trzeci tom serii Stulecie. To monumentalna książka, saga kilku rodzin, napisana przez brytyjskiego pisarza światowej sławy Kena Folletta. Fajnie się za to wziąć, słuchajcie, dlatego, że to jest opis, powiedzmy, że perypetiów ludzkich od 1914, czyli od pierwszej wojny, wielkiej wojny, niektórzy mówią, aż tak naprawdę do współczesności. Sprawy militarne, bardzo bitewne, ale także te obyczajowe, rodzinne, bliskie serduchom, więc z jednej strony będzie rosyjska rodzina, będzie brytyjska rodzina górnicza, czy polityków, rodzina amerykańska, albo rodzina także niemiecka, i ich losy na przestrzeni 100 lat będą się ze sobą splatać. Oczywiście kilku pokoleń. Fajnie posłuchać. Trzecia część, czyli Krawędź Wieczności, jest już dostępna w formie audio. Jest to zrobione jak film. Jest to zrobione niczym najlepsza hollywoodzka produkcja w sam raz, na przykład na długą trasę.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

Mam smaka, wiecie co? Mam smaka naprawdę i to nie na jakieś niezdrowe jedzenie, tylko to się tak ładnie mówi, na produkty regionalne. A właśnie wystartował Festiwal Smaku i Tradycji, który odbywa się na Placu Kościuszki. Wpadnijcie, bo dzisiaj jeszcze do 20:00 i jutro też od wczesnego rana do 20:00 i w niedzielę także będą zajęcia dla całych rodzin. Są zajęcia dla całych rodzin, ale także stoiska lokalnych wytwórców, wystawców, takich bym powiedział kulinarnych rzemieślników także, dlatego, że to ma być taki właśnie festiwal, jarmark i takie wydarzenie, które łączy smaki regionalne. No więc wpadnijcie, ja po programie dopiero, po programie to nawet nie wiem, czy dzisiaj, ale jak dzisiaj, to na pewno, jak dzisiaj nie, to jutro nadrobię. Po 19:00 jeszcze więcej muzyki, nadrabiamy kolejne wieści stąd i stamtąd. Bądźcie przy Radiu Sochaczew.

0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Pogoda na Mazowszu może nie rozpieszcza aż tak, ale dobrze. Maturzystów kusiło nie będzie, żeby aż tak bardzo szaleć. Pouczycie się jeszcze do swoich przedmiotowych egzaminów. 18, 19, 20 może stopni. To pogoda, którą zapowiadają na weekend. Od czasu do czasu może nam popadać, mocniej się zachmurzyć, ale to nie znaczy, że nie będzie także chwil przejaśnień. Natomiast na razie odpuszczamy najcieplejsze majowe doznania. Te jeszcze do nas na pewno powrócą w późniejszym terminie. Na razie dajemy chwilę wytchnienia.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Tradycyjnie już zaglądam do tych świąt nietypowych, wśród których chociażby Światowy Dzień Osła. No, nie życzę nikomu, żeby był wykształcony jak osioł, chociaż z drugiej strony osioł ze Shreka to już postać bardzo, bardzo kultowa. Po 19 zajrzymy troszeczkę do matur. Ja wiem, że najważniejsza część już za wami, całe szczęście, ale są tacy, którzy mają zdrowie w podchodzeniu do egzaminu dojrzałości. Edwin Senektarka, ta godzina, czyli wieczorna zdecydowanie podchodzi bardziej. Słuchacie Radia Sochaczew.

0: są w tym roku maturzyści, albo mówiąc ładniej, abiturienci, którzy to mają naprawdę zdrowie, jeżeli chodzi o podchodzenie do egzaminu. Chociażby pan Wiesław Peruga. On już ma 87 lat, pochodzi z Kalisza i z tego, co tutaj czytam, to on już trzeci raz podchodzi do matury. Trzeci raz, ale cały czas walczy. Bardzo dumny był z siebie po egzaminie z polskiego, bo pisał o pracy, odwołując się do lalki, odwołując się jak najbardziej do Rejmonta. Także, no więc można? Można. My życzymy wszystkim maturzystom, żeby, nieważne czy to będzie pierwsze, drugie, czy może trzecie podejście, ale żeby to z tego roku udało się w końcu ogarnąć na pełnym farcie. Nie mówię, że ze stuprocentowym wynikiem, ale na pewno z tym zadowalającym. No wiecie, takie 40% przynajmniej, to już jest sukces.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.

0: a tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
4: O mamma mia, oh. Fresh sound. Oh yeah.

0: do nauki w dzisiejszych czasach internet to już nawet nie jest konieczność. To jest bardzo często asystent, niezbędnik. Ja już nie mówię w tym momencie o AI, ale w ogóle o źródle wiedzy. Ale czasami zdarza się tak, że mamy źle ustawione Wi-Fi w domu i wszystko się rwie, wszystko się tnie, szczególnie jak mamy dom wielopoziomowy, mieszkanie piętrowe. Taki szybki trik na ustawienie anten w routerze, słuchajcie. Jeżeli instalujecie sobie nowy sprzęt i chcielibyście poprawić sygnał Wi-Fi w domu, on się prostopadle najczęściej rozchodzi do ustawienia anten, dlatego jednopoziomowe mieszkanie czy parterowy dom nie ma problemu. Natomiast jeżeli mamy pięterko, no i są ściany, są przeszkody, więc eksperci radzą jedną antenkę pionowo, drugą pod kątem 45 stopni, albo tak właściwie nawet położyć poziomo. O właśnie, no i to już jest coś, to już jest trik, to już jest jakiś sposób na poprawę. Potestujcie, a jak już złapiecie odpowiedni sygnał, to oczywiście wchodzimy na tusochaczew.pl i czytamy wiadomości z regionu. Za chwilę wracam.
1: To jest Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: 3 maja będzie Roni Ferrari, będą Feliversi, będzie Gwiazda Wieczora wieczoru Bero, no ale także coś dla fanów muzyki disco, oczywiście coś dla krwiodawców, bo krwią trzeba się dzielić, szczególnie na moto sercu, ale także coś dla najmłodszych, czy piana party, to wydarzenia, które w Sochaczewskim Amfiteatrze będą do odhaczenia. Będziemy jeszcze przed tym wydarzeniem Was zachęcać do wzięcia udziału na pełnym brum brum, na pełnej mocy. To już 23 maja, a my powoli, za chwilę się odhaczymy tutaj o 20.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina.

0: 102A.
1: Bartek Staniaszek, czas na sport. Już w najbliższą niedzielę hit Ekstraligi Rugby. O pierwsze miejsce w grupie mistrzowskiej zagrają Orlen Orkan Sochaczew i Aventa Pogoń Siedlce.
2: Bardzo głęboko wierzę, że to będzie mecz przy komplecie publiczności. Z Pogonią walczymy o pierwsze miejsce na koniec fazy grupowej. Każde starcie z mistrzem Polski, każde zwycięstwo będzie budowało nasze nastroje, pewność siebie drużyny, więc ten mecz, mam nadzieję, będzie meczem o pierwsze miejsce i mam nadzieję, że dzięki kibicom, dzięki wsparciu trybun uda nam się go wygrać.
1: Mówi prezes Orkana Robert Małolepszy. Mecz na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej o 15. Za to jutro o 19.00 półfinał Centralnej Ligi Juniorów. Zawodnicy Macieja Misiaka, czyli wychowankowie Akademii Rugby Orlen Orkan Sochaczew, zagrają z Arką Rumia. Przedstawiamy wam Ladies Handball Kozłowianki. Dziewczyny stworzyły drużynę piłki ręcznej i realizują swoją sportową pasję. Jak to się zaczęło?
3: Tak naprawdę zaczęło się 2 lata temu. Obecna pani dyrektor w Kozłowie Biskupim, Urszula Mergner, zorganizowała Dzień Absolwenta i mecz, dawna sekcja piłki ręcznej, którą trenował Zenon Gromczewski, kontra nauczyciele. Po tym w sumie tak się zaczęło, stwierdziłyśmy, że co dalej robić? No trenujemy, ale czy tylko tak dla siebie, czy coś więcej? No i poszło coś więcej.
1: Tłumaczą zawodniczki, jakie mają plany i kto może w Kozłowiankach grać, opowiedziały Daria Szymańska, Paulina Baranowska, Agnieszka Lubarska i Kamila Witkowska. Nasza rozmowa na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie wraz z Rysiami Sochaczew zaprasza na turniej koszykówki. Gramy 16 maja w Formule 5x5. Do rywalizacji przystąpi maksymalnie 8 drużyn. Mecze rozegrane zostaną w hali przy Chopina 101 w Chodakowie od 8. Informacje o zgłoszeniach na stronach Mosiru i na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Piłka nożna. Orkan liderem płockiej klasy B. W sobotę o 16 mecz z drugą drużyną Zorzy Szczawin Kościelny. Także jutro o 16.30 Gotthard Rybno zagra z rezerwami Chopina Sanniki. Warszawska klasa B. Bzura Chodaków zagra z UKS-em Bożencin w niedzielę o 15. Godzinę później rezerwy Promyka, Orion Cegłów, a o 18 rezerwy Mszczonowianki Piast Feliksów. W piątej lidze Proch Pionki Promyk Nowa Sucha jutro o 16. W płockiej okręgówce Unia i Łów Orzeł Goleszyn w niedzielę o 18. Także jutro o 16 KS Teresin zagra z rezerwami Milanu Milanówek. Ten mecz w ramach warszawskiej klasy A.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: A co powiecie na lekko wodne szaleństwo? No, za chwilę co nieco z Rybna, bo tam już niebawem będzie się działo. Działo to armata, więc się będzie armatało. Edwin Senektarka, dobry wieczór. W taki piękny wieczór, przyjemny wieczór w Socho. Witajcie po 20. Gramy jeszcze więcej muzyki.

0: Co powiecie na wodne szaleństwo? Wójt gminy Rybno zaprasza na piknik kajakowy, który odbędzie się w Jasieńcu już w najbliższą niedzielę. Tam są stawy rybne, tak właściwie. Od 15 do 18. Będzie nauka dla tych wszystkich, którzy nie wprawieni. Będą także zawody kajakowe. Będzie mnóstwo różnych fajnych atrakcji towarzyszących, o których oczywiście zawsze doczytasz, naczytasz, przeczytasz na tusochaczew.pl. No i widzisz, i majową porą, może niekoniecznie majówkową, ale majową, nie trzeba wcale jechać na Mazury, kiedy kajaki mamy pod ręką, a tak właściwie wiosła mamy pod ręką.
1: Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

To zanim kolejna wiadomość z Soho, to ja się muszę podzielić małą prywatą. Wiecie, jak ja nazywam swoje własne mieszkanie? Ja na nie mówię przystań, bo tam zawsze można przystanąć, odpocząć, naładować baterie. I to jest taka moja prywatna przystań. Dlaczego to mówię? No bo tutaj w Sochaczewie też jest przystań. Nad Bzurą. Tylko, że w tym momencie trzeba tę przystań trochę ożywić, zrewitalizować. Szukają najemców albo najemcy i jest plan, żeby to zagospodarować. Może jakaś restauracja? Może jakieś Mariano Italiano? Jeszcze ktoś może wytnie solówkę na grzebieniu, bo ja czytam, że na Podzamczu na przykład tam jakiegoś food trucka można by także postawić, więc oczywiście jestem jak najbardziej za i chętnie będę w takim życiu gastronomiczno-towarzyskim na przystani także uczestniczył. Trzymam kciuki.

Za chwilę 21, więc niektórzy przedłużają weekend, a my dopiero go rozpoczynamy. Ale w jakim doborowym towarzystwie? Za chwilę chłopaki z DJ Promotion i After Weekend by DJ Promotion podcast, czyli same klubowe bęgery, same klubowe sztosy, najlepsze brzmienia, więc wychodzimy na parkiet albo wychodzimy, no nie wiem, pod namiot, na altankę, pod altankę, na jakiś parkiet ułożony gdzieś tam sobie na podwórku w ogródku. Na 94,9 FM same klubowe brzmienia, które na pewno dodadzą energii tym, którzy jeszcze dzisiaj będą chcieli się pobawić, poimprezować. Imprezujcie do białego rana. Senek, dziękuję za dzisiaj.

0: is the plan.
1: After weekend.
2: Your favorite radio show starts just now. One hour of the best dance music out there. Fasten your seatbelts and get ready to take off. With After Weekend by DJ Promotion.
3: Dobry, witam gorąco i serdecznie z tej strony Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, a to jest twoja ulubiona audycja z muzyką elektroniczną, czyli After Weekend by DJ Promotion, dzisiaj z numerem 250. Co tydzień prezentuję wam klubowe bangery i od takiego właśnie zaczniemy dzisiejszą audycję. Jest to intro Hardwella z Ultra Music Festival 2026, kolaboracja Hardwell x Brave, nie wiem jak to czytać w zasadzie, i tytuł to Believe. Naprawdę robi robotę, wczujcie się w ten klimat, a ja zapraszam na najbliższą godzinę, zostańcie ze mną.
1: After Weekend by DJ Promotion.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Zbliżamy się nieubłaganie do połowy 250. epizodu After Weekend by DJ Promotion. Jeżeli nie jesteś z nami od początku, to nic straconego, bo przypominam, że poza twoją ulubioną rozgłośnią radiową słuchać nas możesz także w internecie. Wystarczy wpisać After Weekend by DJ Promotion. Tam również znajdziesz tracklisty, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł ci w pamięci. To, co nam się wymiksowuje, to kolaboracja Benny Benassi i Chris Nasty. Tytuł to Superstar, a za moment usłyszycie hit, który supportowali już Dimitri Vegas i Like Mike, Martin Garrix czy Rehab. Mianowicie chodzi o Galoski z utworem Just Like That.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Dziękuję wam za dzisiejszą odsłonę After Weekend by DJ Promotion z numerem 250. Za mikrofonem i za sterami byłem ja, czyli Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, a na koniec ostatni bardzo mocny hitter Blaster Jacks i Kate Ryan, The Session T3000. Na pewno znacie ten klasyk, ale ta wersja jest naprawdę mocna. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku After Weekend. To take

Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.